Przypominam, że w tej audycji słuchaliśmy wyborów naszego patrona Andrzeja Marchewicza, wyborów troszkę zwichrowanych przez współautora, czyli przeze mnie, a na zakończenie nagranie, pod którym obaj możemy się śmiało podpisać. Po pierwsze dlatego, że to jest jeden z największych bluesowych standardów, czyli Going Down Slow Jamesa Odena, a po drugie dlatego, że wykonawcą jest Leo Bud Welch, jeden z tych prawdziwków bluesa, który doczekał się nagrania swojej pierwszej pełnej płyty w wieku ponad 80 lat. I tą kondensacją klasyki bluesa kończymy to wydanie pierwszego odcienia. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Zaglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.
2: Barszcz
3: Sosnowskiego,
2: Ligurecka
3: i Sosnowski
2: trują
3: o muzyce.
2: W kolejnej 47. audycji Barszcz Sosnowskiego, czyli Górecka i Sosnowski trują o muzyce. Witają Państwa serdecznie i zaskakująco
3: Górecka
2: i Sosnowski.
3: Dzisiaj będziemy trochę się uwalniać od różnych naszych zwyczajów i nie będziemy się w ogóle skupiać na temacie, a na poszczególnych wykonawcach. A jeżeli chodzi o klucz do naszego wyboru, to wrócimy do tego na samym końcu.
2: Zaczynamy od, jak niektórzy mówią o niej, matki bądź mamy bądź szefowej, ale najczęściej jednak matki bluesa, czyli Ma Rainey, która swoje pierwsze nagrania zarejestrowała w 1923 roku, czyli już prawie 100 lat temu. Ma Rainey w piosence Ma Rainey's Black Bottom.

0: Warto obejrzeć na Netflixie film zatytułowany Ma Rainey, Matka Bluesa, który może nie do końca jest o Ma Rainey, ale bardzo dobrze ją obrazuje. I dodatkowo jest to ostatnia rola Chadwicka Bosmana, którego bardzo lubiłam i jego odejście złamało mi serce. Aktor ten dostał pośmiertnie Złotego Globa za tę rolę.
1: Myślę, że dodatkowym walorem tego filmu jest moim zdaniem doskonałe odwzorowanie ówczesnej rzeczywistości i sposobów nagrywania i w ogóle atmosfery podczas nagrań i nie tylko, jaka w tamtych czasach panowała.
0: A ja tymczasem zabieram Państwa w lata 60., które jeszcze będą dzisiaj nam trochę towarzyszyły. I będzie to Urodzona w Nashville, Jackie Shane i jej utwór Coming Down.

Ja tymczasem przeskakuję do czasów obecnych. Ostatnio na Spotify pojawiła się nowa wersja piosenki Born This Way, grana i śpiewana przez aktualnie chyba jednego z najbardziej popularnych gitarzystów i wokalistów około-kantrowych, czyli tego człowieka z zasłoniętą twarzą, zasłoniętą przez takie frędzelki. Nie wiem, czy państwo widzieliście. Orville Peck w piosence Born This Way.

0: No i pięknie, tutaj było Nashville, a tu country, a ja nadal jestem mentalnie w latach 60. Musimy chyba się trochę rozruszać, więc czas na piosenkę It's My Party autorstwa Leslie Gore, która, o czym się dowiedziałam właśnie, była również autorką Oscarowej piosenki do musicalu Fame, czy mnie bardzo to w ogóle zaskoczyło. A okazuje się, że w ogóle to jest niezwykle ciekawa postać, bo ona swojego czasu, jak chciała się wycofać z rynku muzycznego, to rozpuściła plotkę o swoim samobójstwie. I naprawdę ludzie uwierzyli w to, wiesz?
1: Ludzie we wszystko uwierzą, wiesz jak jest.
0: Ale potem okazało się, że to nieprawda. Jeszcze sobie żyła długo i pisała piosenki dla innych.
1: Może to jest jakiś sposób, jak chcesz, żeby ci dali spokój i sobie poszli, to mówisz, że właśnie popełniłaś samobójstwo i masz spokój.
0: It's my party.

A teraz będzie zupełnie klasycznie i jedna z najbardziej wpływowych, w sensie takich, która znalazła swoich naśladowców, fanów, wyznawców niemalże i jest bardzo często wymieniana jako jedna z najbardziej inspirujących gitarzystek i wokalistek, jeżeli chodzi o świat bluesowy, czyli Sister Rosetta Tharpe w piosence God Leads Us Alone.

0: No i tak to czasami bywa, że ci najbardziej wpływowi, inspirujący bardzo często żyją pod koniec swojego życia samotnie i odeszła jakby w zapomnieniu.
1: Tym bardziej dobrze, że ją przypomniałeś. Teraz wracam na nasze rodzime poletko i artysta, którego niesamowicie cenię będzie za chwilkę i który jest niesamowicie utalentowany, ale bardzo czekam na jego autorskie kawałki, bo wydaje mi się, że jego autorskie numery, najlepsze, to może są jeszcze przed nami. Bardzo trzymam za niego kciuki, a będzie to Tymon Tymański w utworze Krzysztofa Klęczona Spotkanie z diabłem.

0: Mam nadzieję, że nie zrozumieliście Państwo mnie w ten sposób, że uważam, że Tymon nie ma swoich autorskich dobrych kawałków, bo oczywiście ma też, ale strasznie dużo coveruje, a ja bardzo bym chciała jeszcze posłuchać tego, co on ma do napisania. To tylko o to mi chodziło.
1: A teraz przemieszczamy się w zupełnie inne rejony i Rob Halford, znany przede wszystkim ze swojego głosu w zespole Judas Priest, tym razem z projektu Halford i piosenka Till the Day I Die.

0: No tutaj trochę nam gitary chyba no, pobudziły państwo. Mam nadzieję, że nie przegiliśmy o tej godzinie.
1: Absolutnie. To jest taka godzina, kiedy

0: Dopiero niektórzy się budzą, więc może ich troszkę pobudziliśmy.
1: A teraz będzie chwila oddechu i bardzo interesująca postać, czyli Arthur Russell, urodzony w Iowa, potem żyjący w Nowym Jorku artysta, który zajmował się w dużej mierze muzyką taką typową dla lat 80., w ogóle wiolonczelista, trzeba dodać. A tutaj w totalnie kantrowym numerze i to w dodatku jednym z jego bardziej znanych właściwie, ale takim zupełnie innym niż reszta jego znanych numerów. I never get lonesome. Arthur Russell.

O kolejnej piosence nie będę mówił zbyt dużo, ale ponieważ temat jest jaki jest, to w naszej audycji ta piosenka ma swoją rację bytu. Under Pressure.

0: był oczywiście Queen i David Bowie.
1: A teraz będzie nasz ulubiony, najlepiej ubierający się, chyba, może nie najlepiej, ale najbardziej zaskakująco i ekstrawagancko wokalista na kuli ziemskiej.
0: Chociaż muszę stwierdzić, że jak ostatnio obserwuję jego media społecznościowe, to mam wrażenie, że ostatnio trochę, może to przez tą pandemię albo coś.
1: Roztył się?
0: To, tak jakby mniej ekstrawagancki jest niż zazwyczaj był. Chociaż może ta jego ubieranie się w takie ciuchy jak z Rumpeksu i takie jakby takie zupełnie zwyczajne i to, że wygląda jakoś zwyczajnie, to w sumie w jego wykonaniu jest to też rodzaj ekstrawagancji może, ale brakuje mi jego odjechanych kreacji, muszę przyznać.
1: I szlafroków.
0: I piżam.
1: I piżam. Przed państwem Rufus Wainwright, chyba w mojej jego ulubionej piosence Out of the Game.

0: A teraz będzie niezwykle popularna artystka aktualnie, czyli LP, przede wszystkim autorka takiego jej największego hitu Lost on You. Będzie wykonanie z jej koncertowej płyty utworu Muddy Waters z koncertu zarejestrowanego w Moskwie. I muszę powiedzieć, że to jest kolejna artystka, na której nowe utwory bardzo czekam, bo jestem ciekawa, w którą stronę ona pójdzie, bo ja uwielbiam te wszystkie kawałki, które są takie bardziej rootsowe, ale niektóre to są takie popowe, co tak wlatują w jedno ucho, a wlatują w drugim i w ogóle nie jestem w stanie nawet sobie przypomnieć ich. I kurczę, też takie mam przeczucie, że ona by mogła zrobić coś niesamowitego.
1: Czekaj jeszcze chwilkę. Czasami to tak jest, że być może ona ma po prostu nad sobą wytwórnię i producenta, którzy mówią jej, co ma robić, a jeszcze chwilkę i się wyrwie spod, tak powiem, tych niecnych szpon tychże.
0: Czekam na to bardzo. Uwielbiam jej głos i jej charyzmę. LP Muddy Waters.

A zaraz będzie artysta chyba jednego przeboju, bo ten przebój pojawił się już w 2007 roku, czyli już prawie 14 lat. Wprawdzie miał nominację do Grammy, ale od tego czasu mika, bo o nim mówimy, raczej rozbija się o różnego rodzaju talent showy i nawet produkuje swój własny program telewizyjny, który dzieje się we Włoszech. A biorąc pod uwagę, że Mika jest z Wielkiej Brytanii, no to jego podróże są znaczne. Mika i Grace Kelly. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

teraz będzie artysta, który nazywa się Frank Ocean i jest to mój równolatek, by the way. Frank Ocean w Stanach Zjednoczonych jest bardzo popularną postacią, niezwykle, bo dużo zrobił takich rzeczy nowych, kultowych w muzyce i wywodzi się ze środowiska hip-hopowego. Potem zaczął mieszać ten hip-hop z soulem, z R&B, z różnymi gatunkami, ale też jest bardzo popularną postacią, dlatego że sam nagrywał kiedyś piosenki z bardzo homofobicznymi tekstami, po czym w roku, zdaje się, 2016 dokonał coming outu, że jest osobą nieheteronormatywną. Co było wielkim wydarzeniem, bo środowisko hip-hopowe jest jednym z najbardziej homofobicznych w ogóle w muzyce. A tutaj Frank Ocean piękne piosenki pisze i możemy sobie posłuchać tego w utworze Pretty Sweet. Yeah.

0: No i Góreczka, dochodzimy teraz do clue naszego, naszej audycji. Nie wiem, czy Państwo się już domyśleliście, jaki był temat, ale myślę, że kolejna piosenka doskonale ten temat opisze.
1: Tak, a temat dotyczy środowiska LGBT w muzyce. Chcieliśmy trochę poświętować Pride Month. W zasadzie nie ma orientacja dla nas żadnego znaczenia u innych ludzi, ale wiemy, z czym te osoby muszą się mierzyć i mam nadzieję, że kiedyś dożyjemy takich czasów, że już nie będą musiały. I jedna z piękniejszych piosenek o tym, jak to jest być osobą nieheteronormatywną w Polsce, jaka powstała, to jest dla mnie utwór duetu Rebeka Poznańskiego, którego tekst pięknie to Państwu opowie. To będzie utwór zatytułowany Pocałunek. A my tym optymistycznym akcentem żegnamy się z Państwem.
0: Piosenki z dziką przyjemnością prezentowali specjalnie dla Państwa
1: Górecka
0: i Sosnowski.
1: Do usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Ligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: W Bielszym odcieniu bluesa melduje się Jan Chojnacki i w tym wydaniu tej słynnej audycji przedstawię Państwu historię. I będzie to historia jednego gitarzysty. No i od razu niech zabrzmi muzyka, bo wtedy zapewne większość z moich stałych słuchaczek i słuchaczy domyśli się, kto będzie bohaterem tej opowieści.
3: What do you say? You know what to do on a crow. When I point at you, you say crow as loud as you can. We're gonna start it out. Crow on three, everybody, to the high heavens. Crow on three, ready? One!

0: Thank you.
1: The Crawl to był jeden z największych przebojów słynnej orkiestry teksańskiej, czyli The Fabulous Thunderbirds. Mówię słynnej, no bo słynna ona była rzeczywiście w kręgach i teksańskich, i tych słuchaczek i słuchaczy, którzy kochają taką właśnie skoczną blues-rockową muzyczkę, zawieszoną głównie na słynnych teksańskich shuffles. A głównym bohaterem nie będzie dzisiaj zespół, tylko będzie jeden z współzałożycieli i liderów, czyli Jimmy Vaughan. Jimmy Vaughan skończył w 2021 roku 70 lat i troszkę pewnie dlatego, żeby jakoś podsumować dotychczasowe swoje osiągnięcia, doprowadził wreszcie do wydania pięknego zbioru 96 nagrań pod wielce znaczącym i jednoznacznym tytułem The Jimmy Vaughan Story. Oczywiście, jak to teraz w modzie, to wydawnictwo ukazało się w kilku różnych edycjach, ale ta podstawowa zawiera 5 płyt CD i wspaniale ilustrowaną i bardzo elegancko wydaną książeczkę w formacie płyty CD, 240 stron wypełnionych tekstami, zdjęciami, no i oczywiście wszelkimi szczegółami dotyczącymi nagrań z tych 5 płyt. Wśród tych 96 nagrań znalazło się sporo wcześniej nigdzie nie publikowanych. Oczywiście one pewnie krążą gdzieś tam w internecie, ale w sposób nieoficjalny, a tutaj to wszystko podpisał i własnym autografem zatwierdził Jimmy Vaughan, więc wszystko jest już oficjalne. Nie będę opowiadał o całej historii, o tym, jak rozwijała się kariera albo i jak życie się toczyło Jimmy'ego Vaughana, bo będę tylko się zatrzymywał na pewnych kamykach milowych czy też kamieniach milowych jego twórczości i muzycznej podróży przez świat i będę wybierał nagrania, których dotychczas nie prezentowałem, bo nie miałem do nich oficjalnego dostępu. I niech to będzie swojego rodzaju opowieść o tym, jakim muzykiem, jakim gitarzystą Jimmy Vaughan jest dziś. A zaczniemy od 1978 roku, kiedy zaczęło się coś, co potem przekształciło się w zespół The Fabulous Thunderbirds, ale na tym etapie ta formacja nazywała się po prostu Storm, no tak jak sztorm, jak burza. I brali w niej udział basista Paul Ray, perkusista Doyle Bramhall, no Doyle Bramhall senior, czyli tatuś Doyle'a Bramhalla II, i wreszcie Louis Coudray, który grał na harmonijce ustnej, no i oczywiście Jimmy Vaughan. Oto z 1978 roku nagranie grupy Storm. Have you ever loved a woman? Skąd my to znamy?

baby. I just love that woman so

To był jeden z pierwszych zespołów Jimmy'ego Vaughna, grupa Storm, która w 1978 roku zarejestrowała kilka nagrań, a już rok później, w 1979 roku, Jimmy Vaughn wraz z kolegami i tym razem już z wiernym przez następne kilka lat towarzyszem, czyli Kimem Wilsonem, przybrali nazwę The Fabulous Thunderbirds i trafili w dobre ręce, czyli Doug Pomus zajął się produkcją ich pierwszej płyty, która została nagrana, ale jakoś później tak się to wszystko potoczyło, że nigdy nie została w całości wydana i opublikowana. I teraz na tym zbiorze swoich historycznych nagrań Jimmy Vaughn przypomina kilka z nich. Ja wybrałem z tego zbioru dwa piękne. No dlaczego to się nie dało wtedy wydać? Tego zupełnie nie rozumiem. Dwa piękne nagrania. Dirty Work i I Can't Quit You Baby. The Fabulous Thunderbirds, rok 1979.

Od połowy lat 80. można powiedzieć, zaczęła się taka duża, międzynarodowa także kariera The Fabulous Thunderbirds, ale Jimmy Vaughan od czasu do czasu też był pozyskiwany przez innych artystów jako gitarzysta, taki, który potrafiłby swoją grą wpasować się w klimat tego zapraszającego. Jednym z takich zapraszających był słynny Albert Collins, którego duet z Jimmy Vaughanem za chwileczkę usłyszymy. Rok 1986, Cold Cold Feeling. Albert Collins, Jimmy Vaughan.

W 1990 roku doszło wreszcie do czegoś, na co Jimmy Vaughan bardzo czekał od wielu lat, czyli do wspólnego nagrania ze Stevie Ray, czyli jego młodszym braciszkiem. Zrealizowano wówczas album zatytułowany po prostu The Vaughan Brothers i absolutnie absurdalna historia, jaką było tragiczne odejście Stevie'ego Raya Vaughana w katastrofie helikoptera po koncercie z Ericiem Claptonem w Alpine Valley, sprawiła, że ta płyta ukazała się dopiero po śmierci młodszego z braci Vaughan. I to będzie w zasadzie jedno z niewielu nagrań, które były publikowane i wielokrotnie już nawet prezentowane.

0: wait, wait. Put those boots back on. Cios, jakim była śmierć Stevie'ego Ray'a, zaważyła także na kilku następnych latach w twórczości Jimmy'ego Vaughna. Jak opisuje w książeczce, o której opowiadałem, w tej jego traumie bardzo pomocny okazał się Eric Clapton, który wielokrotnie namawiał go do podjęcia kariery, do wyjścia na scenę, i tak naprawdę Jimmy Vaughan uważa, że to jest właśnie największa zasługa Erica Claptona, że on powrócił do grania wśród żywych. A tę swoją traumę potrafił też przełożyć na muzykę. Pamiętają Państwo zapewne nagranie Six Strings Down, które wielokrotnie Jimmy Vaughan wykonywał i na swoich płytach, i podczas koncertów, także podczas tych koncertów, którym towarzyszyli mu inni znakomici gitarzyści wspominający Stevie'ego Ray'a Vaughana, ale na ten swój jubileuszowy zestaw Jimmy Vaughan wybrał Six Strings Down w wydaniu akustycznym. Tylko on, gitara, no i oczywiście jego głos. To nagranie powstało już bardzo współcześnie, w 2019 roku.
1: This is called Six Strings Down. That was written by the Neville brothers, Art Neville and his brothers. And they sent it to me after Stevie got killed and I changed it. And changed the lyrics and kind of made my own version out of it. Changed it up, and this was what we put on the record many years ago, and then it's popular at funerals now. People call me, my friends call me and want me to come sing it at their funerals. So that's the real story. So

Raz jeszcze nawiążemy do Claptona i do jego pomocnej dłoni i pomocnej idei w przywracaniu Jimmy'emu pewności, że powinien wrócić na scenę i do studia. Jest taki album, na którym wielu znakomitych gitarzystów i wokalistów składa hołd Stevie'emu Ray'owi. Z tej płyty wybrałem utwór zatytułowany SRV Shuffle, czyli Stevie Ray Vaughan Shuffle. To było wielkie koncertowe wykonanie tego utworu. Poza Jimmy'm Vaughanem i Claptonem wzięli w nim udział Bonnie Raitt, Robert Cray, B.B. King, Buddy Guy, Dr. John i Art Neville.

0: Texas all mine. Bonnie Ray.
1: I love Jimmy Vaughn.
2: I said, hey.

Jedną z pierwszych towarzyszek muzycznych w drodze zarówno Stevie'ego Ray'a, jak i Jimmy'ego Vaughana w teksańskim graniu była wokalistka Luann Barton, z którą Jimmy wielokrotnie występował i nagrywał. Ostatnie takie spotkanie w studiu odnotował też Jimmy Vaughan niepublikowanym wcześniej nagraniem, które nosi tytuł What Am I Living For? Oto Luann Barton i Jimmy Vaughan.

Jest też na tym zbiorze wśród tych 96 nagrań kilka wspaniałych koncertowych, wcześniej niepublikowanych nagrań z najbardziej ulubionego przez Teksańczyków miejsca, czyli z Austin. Jak Państwo wiedzą, tam się odbywa taki wielowątkowy zresztą festiwal coroczny, który nosi nazwę Austin City Limits, i podczas jednego z tych koncertów w 2007 roku doszło do spotkania na scenie kilku wspaniałych, bardzo związanych z Teksasem muzyków. I oto za chwileczkę wcześniej niepublikowane nagranie zatytułowane You Upset My Mind, właśnie zrealizowane podczas koncertu tych muzyków na Austin City Limits. A ci muzycy to oprócz Jimmy'ego Vaughna, Omar Ken Dykes, Kim Wilson, Luan Barton, Delbert McClinton, James Cotton i Gary Clark Jr. You Upset My Mind, rok 2007, Austin City Limits.

0: Hamilton on the harmonica. How about Miss Luann?
1: Sam sobie zazdroszczę, że mam to wydawnictwo. To naprawdę fantastyczny pomysł, żeby zgromadzić tyle cudnych gitarowych dźwięków na jednym wydawnictwie. 5 płyt zebranych w albumie The Jimmy Vaughan Story. Zakończę tę prezentację antologii nagrań Jimmy'ego Vaughana nagraniem z 2001 roku. Nosi ono tytuł When Did You Leave Heaven? Dziewczęta i chłopcy, kochajmy Jimmy'ego Vaughana. To jeden z najprawdziwszych skarbów elektrycznego gitarowego grania wokół bluesa. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Ta audycja Bielszy odcień bluesa ma swój podtytuł. Perły z lamusa. To jest tytuł oczywiście zapożyczony, bo pewnie część z moich słuchaczek i słuchaczy pamięta słynny cykl Zygmunta Kałużyńskiego i Tomasza Raczka właśnie pod tym tytułem. A czy wiedzą Państwo, co to jest lamus? Przytaczam definicję encyklopedyczną. Lamus to dawny budynek gospodarczy, drewniany lub murowany, jedno- lub dwukondygnacyjny, czasami z podcieniem lub gankami, często o ozdobnych formach architektonicznych. Ale ważna jest nie zewnętrzność, tylko zawartość lamusa, bo lamus był przeznaczony do przechowywania cennych przedmiotów, na przykład dokumentów czy zbroi w dawnych czasach. Ale nasz lamus to jest lamus fonograficzny, czyli dzieła wydobyte z magazynów, czasami bardzo zakurzone, czasami po prostu przetrzymywane specjalnie na jakąś bardzo specjalną okoliczność. Będą to nagrania w pierwszej kolejności odrzucone przez wykonawców czy przez producentów i dopiero po pewnym czasie przywrócone uszom słuchaczek i słuchaczy. Kiedy latem 2023 roku ukazała się specjalna edycja albumu Marvina Gaye'a Let's Get It On, znalazły się na niej utwory, które wcześniej były oczywiście niepublikowane oficjalnie. Są wśród tych utworów także takie rejestracje rozgrzewkowe, powiedziałbym. Czyli włączono urządzenia nagrywające po to, żeby artyści mogli się rozgrzać i przygotować do sesji zasadniczej. I właśnie takie nagranie Marvina Gaye'a natchnęła mnie ideą zaprezentowania kilku czy kilkunastu utworów nagranych podczas słynnych sesji przez bardzo słynnych artystów. Zaczynam zatem od utworu, który nosi tytuł po prostu Song Number 4, czyli pieśń numer 4. Dopisek jest, że jest to utwór instrumentalny i częściowo wokalny. Rzeczywiście Marvin Gaye od czasu do czasu odzywa się, żeby uzupełnić swoim głosem aranżacje instrumentalne i wszystko to fantastycznie się kołysze. Bo myślę, że w znacznej części właśnie te utwory, które w tej audycji będę prezentował, mają w sobie taki aspekt żywiołowości. Nagrywano je ze świadomością, że niekoniecznie będą później częścią oficjalnego wydawnictwa, czyli być może spowodowało to, że artyści są bardziej wyluzowani, co wpływało na inny charakter muzyki. No to wracam do Marvina Gaye'a. Oto Marvin Gaye i pieśń numer 4.
3: Turn it down a little bit in the phones. Just a wee bit.

Podczas tak zwanych oficjalnych sesji, a później nie znalazły się na oficjalnych wydawnictwach, jest w katalogu Dylana absolutnie nieprzeliczalna. A myślę, że niektóre z nich zyskują właśnie wtedy, kiedy mamy świadomość, że były rejestrowane z poczuciem pełnej swobody i że artysta mógł wtedy pozwolić sobie na jakieś odstępstwa od wcześniej zaplanowanych efektów. Podczas pracy nad albumem Time Out of Mind w latach 1996-97 Bob Dylan zarejestrował utwór zatytułowany Mississippi, który znalazł się potem na albumie o najdłuższym chyba możliwym tytule, który brzmi Fragments Time Out of Mind Sessions 1996-1997 The Bootleg Series Volume 17 Deluxe Edition. Co oznacza, że są to fragmenty sesji nagraniowej do płyty Time Out of Mind z lat 96-97 i ukazują się one w takim cyklu Bootleg Series. Jest to wolumin 17 tego cyklu, a do tego jeszcze jest to wydanie Deluxe, czyli specjalnie luksusowe. Uff, Bob Dylan, Mississippi.

Jedną z najczęściej pojawiających się w formie jubileuszowego wydawnictwa jest album Eryka Claptona, czyli Layla and Other Assorted Love Songs. To znaczy oczywiście nie Claptona, tylko Derek and the Dominoes, bo przecież tak wówczas nazwał Eryk swój aparat wykonawczy. Nagrania do tego albumu ciągnęły się dniami i tygodniami i Tom Dowd, producent, bardzo często włączał magnetofony po to, by rejestrować to, co działo się w studiu. Jednym z takich bardzo znanych utworów zarejestrowanych właśnie tą metodą był duet Dwayna Allmana z Ericiem Claptonem, kiedy to artyści wykonywali Mean Old World. I ta wersja jest, jak sądzę, dosyć powszechnie znana, ale jest jeszcze wersja mniej znana, Mean Old World z tego właśnie okresu, która nosi podtytuł Band Version, czyli nie jest to wykonanie duetowe, ale z udziałem zespołu, czyli konkretnie sekcji. I oto przed Państwem ta właśnie wersja. Derek and the Dominoes, Mean Old World.

specjalistami w ujawnianiu nagrań, które nie ukazały się na oficjalnie opublikowanych płytach wcześniej, są także członkowie grupy The Rolling Stones. Niemal każda z ich płyt doczekała się, a jeżeli jeszcze się nie doczekała, to na pewno się doczeka jakiejś formy tak zwanego Deluxe Edition. Tak właśnie stało się z albumem Exile on Main Street w 2020 roku, kiedy to do tych powszechnie znanych ścieżek z oryginalnego wydania dołączono szereg rejestracji, które wcześniej zostały odrzucone. Wśród nich znalazła się także kompozycja Jaggera i Richardsa Good Time Woman. Proszę zwrócić uwagę na harmonikę Jaggera.

Archiwum nagraniowe Elvisa Presleya też wydaje się bezdenne i myślę, że jeszcze przez dziesięciolecia będą odnajdywane i wydobywane różne skarby z Presleyowego lamusa. W 2019 roku ukazał się zestaw nagrań zatytułowanych Back in Living Stereo. I to jest album zawierający nagrania, te takie ostateczne, a także tak zwane rzadkie outtakes, czy wręcz nagrania domowe Elvisa z lat 1960-62. Wśród tych nagrań znalazło się także słynne Reconsider Baby, jedno z najbardziej ubluesowionych nagrań Presleya. Ta wersja zawdzięcza swoją oryginalność także tym, że słyszymy odliczanie Elvisa, po którym dopiero następuje pierwsza fraza muzyczna. Reconsider Baby, Elvis Presley. One, two, three, four.

Podczas pracy nad fantastycznym albumem The Allman Brothers Band zatytułowanym Brothers and Sisters w 1973 roku, no też oczywiście musiało dochodzić do takich nagrań rozgrzewkowych, rozpędowych, próbnych. Wśród nich zarejestrowany został także utwór zatytułowany Early Morning Blues, kompozycja Grega Allmana. Oto The Allman Brothers Band, rok 1973.

I raz jeszcze wracam do tej bezdennej taśmoteki związanej z twórczością Boba Dylana, chociaż tym razem będzie to nagranie firmowane przez The Band z albumu Music from Big Pink. I to znowu będzie tak zwane Deluxe Edition z 2018 roku, utwór Long Distance Operator. On był dostępny już na wcześniejszych różnych wydaniach tej płyty, ale w nieco innej wersji. Ta jest chyba o 18 sekund dłuższa, no więc zasługuje na specjalną uwagę. The Band w utworze Boba Dylana, Long Distance Operator.

0: Kolejne nagranie z tych wydobytych z Lamusa wywodzi się z obszernego archiwum repertuarowego grupy Fleetwood Mac w latach 68-70, które nazwano później The Vaudeville Years. Dokonano wielu wspaniałych bluesowych nagrań firmowanych właśnie przez Fleetwood Mac. A ja z tego niesłychanie kołyszącego zbioru wybrałem utwór zatytułowany Blues in B flat minor. Blues, Fleetwood Mac.
1: Blues in B flat minor, take one.

Sorry. One more, please. Blues in B flat minor, take 4. Rolling.

Album, z którego zaprezentujemy kolejne nagranie, jest nie tylko deluxe, ale jeszcze związany z okrągłą rocznicą. 50. rocznica wydania słynnego albumu grupy The Doors, LA Woman. I to jest też pewna oczywista oczywistość, że w tych utworach, które towarzyszyły artystom podczas przygotowań do nagrań zasadniczych, musiał zaistnieć repertuar bluesowy. To będzie nagranie z 1971 roku, The Doors, Rock Me Baby.

To nagranie, które za chwileczkę Państwo usłyszą, nie jest nagraniem z Lamusa. Chociażby dlatego, że zostało zarejestrowane już w XXI wieku, a konkretnie w 2021 roku i w zasadzie ukazało się równolegle z innymi powszechnie dostępnymi nagraniami, tyle tylko, że na albumie z tak zwanym ograniczonym dostępem. A mam na myśli album Raise the Roof, czyli owoc współpracy Roberta Planta i Alison Krauss. Otóż ten podstawowy album zawierał 12 nagrań, ale w wydaniu deluxe adresowanym do nabywców w Europie, a także w Ameryce, ale tylko tych, którzy korzystają z sieci Target, znalazły się jeszcze dwa dodatkowe nagrania. Wśród nich kompozycja Lucindy Williams You Can't Rule Me. Oto Alison Krauss i Robert Plant. To prawdziwy rarytas.

I na koniec tego wydania pierwszego odcienia bluesa, w którym gramy perły z lamusa, jedna z wielu, wielu wersji wspaniałego, kołyszącego bluesa skomponowanego przez Little Willie'ego Johna. Najsłynniejsza wersja to wersja Petera Greena. Mówię o utworze Need Your Love So Bad. Tym razem usłyszymy ją w wykonaniu Government Mule, a nagranie to pochodzi z oczywiście płyty Deluxe, czyli specjalnej, luksusowej, albumu Heavy Load Blues. Rok 2021. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Wesołe nutki na wesołej pięciolinii. Mogę w tej audycji nadawać dokładnie wszystko to, co mi się podoba. Więc postanowiłem nadać to, co mi się podoba. A podoba mi się dużo różnych rzeczy, więc prawdopodobnie w ciągu tych najbliższych 60 minut będziemy mieli eklektyzm, postmodernizm, zmianę płci wykonawców, zmianę rytmów i zmiany stylistyczne. Ale na początek to, co jest najważniejsze, czyli rock and roll, dwóch różnych wokalistów, a jakże podobni, może to przypadek, a może zrządzenie losu.

To był zdecydowanie rock'n'roll. Najpierw rock'n'rollowy Rod Stewart, bo on tak naprawdę potrafił śpiewać kiedyś z Jeffem Beckiem i All Shook Up, a potem bardzo Rod Stewartowo śpiewał wokalista grupy Choir Boys, często mylony z Rodem, i utwór sam się tłumaczy: This is rock and roll. No ale powiedziałem, że będą zmiany i będą różne inne rzeczy, a moja złośliwość posunie się tak daleko, że będę starał się nadawać rzeczy, których w radiu polskim i tym państwowym, i tym komercyjnym nikt nie nadaje, bo albo się na tym nie zna, albo nie ma tej płytki. No i oto przede mną jest płytka. Piosenki liczą sobie ludzie, uważajcie, po 50 blisko lat. A jak śpiewa ta pani Wynonna Carr? Proszę jej posłuchać, o ile lepsza i ciekawsza jest od tych dzisiejszych modnych szyszumajtek.

0: Fantastyczna Winona Carr. I naprawdę aż trudno uwierzyć, że te piosenki nagrywała w połowie lat 50., czyli jak powiedziałem, pół wieku temu. A ich tytuły, jeśli ktoś chciałby wiedzieć, służę uprzejmie. Old Fashioned Love, Hurt Me i It's Raining Outside. A państwo poczynili słuszny wybór i słuchają audycji. Wesołe nutki na wesołej pięciolinii.
1: Radio Baobab.

I oto już następne nutki tłoczą się w korytarzu, żeby tylko do was wybiec i ułożyć się w przepiękną melodię. Będzie troszkę bardziej bluesowo, ale blues to się kojarzy z gitarą, z harmonijką, z takimi typowymi instrumentami, a ja lubię, jak czasem niespodziewanie na przykład wyskoczy saksofon. Oczywiście chodzi o saksofon, to był żart. I dlatego posłuchamy dwóch kawałków Długiego Jasia Myśliwego.

wystąpił Long John Hunter. A tytuły piosenek? No bo ja ciągle jestem niemodny i taki nienowoczesny i wydaje mi się, że należy podać tytuły, nawet jeśli to kogoś nic nie obchodzi. Ride With Me i Still Blue. Wciąż jest mi smutno. Chodzi o to, że odeszła od niego kobieta. Jak znam Johna Huntera, to na pewno była kobieta, a nie ktoś inny. Skoro kobieta, to można by tak zabawnie połączyć następną płytę z poprzednią, bo śpiewa tu kobieta. Wydaje mi się, że bardzo zgrabnie to robię i tak interesująco. A śpiewających młodych kobiet i dziewczyn i pań, i to nie tych, które goszczą na listach przebojów, jest cała masa i ciężko nawet wybrać, którą lubię najbardziej, bo parę takich wykryłem. Ta za chwilę to występuje przynajmniej na tej płycie z zespołem The Fortunate Few. Nazywa się Rachel Garnier, ale nie jest z Francji. I dwa utworki przedstawi. Naprawdę warto ich posłuchać, chociaż nie są takie na pierwszy rzut oka, czy na pierwsze słuchanie bardzo łatwe. Spike Hill i Grasshopper.

Wesołe nutki na wesołej pięciolinii. No może nie takie cały czas wesołe, bo troszkę liryki, troszkę romantyzmu i za chwilę też będzie romantycznie. Ale w związku z tym, że postanowiłem wyciągać różne rzeczy, o których albo nikt nie pamięta, albo o których nikt w ogóle nie wie, że istniały, no to piosenka, jeśli podam jej tytuł, wyda się niektórym bardzo starym ludziom znajoma. MacArthur Park. Piosenka, którą napisał niegdyś Jim Webb, a którą zaśpiewał, o dziwo, aktor Richard Harris i to był nawet przebój. Ale to by było banalne, wyciągać staruszka Harrisa, żeby śpiewał piosenkę, którą właściwie wszyscy zapomnieli. Więc sięgnąłem jeszcze głębiej i za chwilę usłyszymy ten sam utwór tego samego kompozytora, ale w zupełnie innym wykonaniu, a mianowicie kompletnie zapomnianej grupy Beggar's Opera.

mam trochę wyrzuty sumienia, bo skoro powtarza się sygnał, że to są wesołe nutki na wesołej pięciolinii, to powinno być coś naprawdę wesołego. I jest płytka, w której będzie humor. Humor i uśmiech, też stara. Anglik, o którym pewnie już sami Anglicy nie pamiętają, a który miał swój pierwszy, jedyny przebój w 60 roku, a śpiewał głosem, który był mieszaniną i Roda Stewarta, i Howling Wolfa, i może trochę doktora Johna, no ale potem przyszły inne czasy. Ale została płytka. Posłuchajmy tego pana. Tommy Bruce i dużo humoru.

Uprzedzałem, że będzie śmiesznie. A było i śmieszno, i straszno. No a teraz już pomału trzeba kończyć, bo mi dochodzą ziemniaki i ostatnia muzyka przed nami, a właściwie dwa nagrania. Skoro zaczęliśmy klasyką, to i na koniec niech będzie klasyka. Najpierw bracia Jaggerowie, a potem Miller Anderson.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.

Close to a dress, my lord. Baby, I'm sinking down.

Taki instrumentalny początek audycji Pierwszy Odcień Bluesa zdarza się niezmiernie rzadko, no ale myślę, że w tym przypadku ta klasyka jest usprawiedliwiona, bo no cóż to dużo ukrywać. Pierwszy Odcień Bluesa zalicza się także do klasyki audycji radiowych. 50 plus lat na antenie, no to już jest coś. Ten początek klasyczny jest usprawiedliwiony zupełnie innym planem repertuarowym tego spotkania z Pierwszym Odcieniem, bowiem wpadłem na bardzo, wydaje mi się, oryginalny pomysł, żeby wypełnić tę właśnie audycję nagraniami artystów wykonujących bluesa, którzy nazywają się Johnson. Prawda, że oryginalny pomysł? No więc stąd Robert Johnson na początek, no bo to jest taka klasyka klasyki. I sam wykonawca, którego spuścizna jest traktowana przez wszystkich klasyków późniejszych jako coś najbardziej korzennie klasycznego. No i sam utwór Crossroads Blues to też niewątpliwie klasyka klasyki. No a teraz ci inni Johnsonowie. To będą Johnsonowie z bardzo różnych półek i wiekowych, i stylistycznych. No i także będą wśród nich tacy, którzy są bardzo znani, którzy są średnio znani i tacy, którzy są ledwo znani. Myślę, że do tych takich ledwo średnio znanych zalicza się Alvin Johnson, gitarzysta, wokalista, który potrafi w swoich biogramach zachwycać swoimi osiągnięciami i doświadczeniem, a tak naprawdę zdaje się lubi być po prostu sterem, żaglem i statkiem sam dla siebie i jeszcze w dodatku wiatrem i jeździ po świecie jako solista, dobierając sobie artystów akompaniujących i grywa bluesy w różnych miejscach świata. Był też w Polsce, to był chyba 2013 rok, prowadziłem jego koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i wystąpił wtedy z Towarzyszeniem Trójki Polskich Instrumentalistów. Ale ponieważ nie mam satysfakcjonującego nagrania z tego koncertu, to usłyszymy Alvona Johnsona w utworze, który nosi tytuł Satisfaction. Ale to nie jest kompozycja Jaggera i Richardsa, tylko właśnie Alvona Johnsona.

exercises. But everybody needs satisfaction. Now you go out and get you some. Kolejny Johnson to Big Jack Johnson. Można powiedzieć, że to jeden z najważniejszych przedstawicieli Hill Country Blues z Mississippi, który z tego tradycyjnego bluesa delty zrobił coś, co później stanowiło taką fuzję funku, soulu. No i oczywiście to jest bardziej elektryczna forma niż ta klasyczna, jeśli chodzi o Hill Country Blues. Big Jack Johnson zaprezentuje się w jednym z najbardziej chyba zabawnych bluesów, z takich zrealizowanych z przymrużeniem oka, i zatytułował tę pieśń The Laughing Blues, Big Jack Johnson.

0: Z kilkoma z dzisiaj prezentowanych Johnsonów miałem możliwość kontaktu osobistego. Wspomniałem o koncercie Alvona Johnsona w Trójce, który kiedyś zapowiadałem w ramach Bielszego Odcienia Bluesa. No a teraz kolejny mój dobry znajomy, czyli chicagowski gitarzysta, wokalista Carlos Johnson. Trzeba też przypomnieć, że jedyny spośród z światowych muzyków grających bluesa, laureat polskiego Fryderyka. Carlos Johnson wystąpił w 1997 roku w ramach audycji Bielszy Odcień Bluesa Live w Trójce. Wtedy otrzymałem od dyrekcji Trójki wyróżnienie w postaci dyplomu i pięknej statuetki w uznaniu moich bluesowych zasług, a wszystko to dzięki nagrodzie imienia Marii Jurkowskiej, mojej znakomitej poprzedniczki w bluesowym działaniu w Trójce. Posłuchajmy Carlosa Johnsona w standardzie Sweet Home Chicago, a kto mu towarzyszy, no to się okaże w końcowym fragmencie tego nagrania. Carlos Johnson i przyjaciele.
1: Sweet Home Chicago!

trzeciego. Jeden, jedyny raz razem na scenie. Sławek Wierzcholski. Tadeusz Nalepa. Irek Dudek. Carlos Jansson. Leszek Cichoński. Paweł Ostafił. Wojciech Karolak. Zbigniew Lewandowski. Młodek Krakus. Jerzy Kaczmarek. I kłania się Jan Chojnacki. To były niezapomniane chwile z bluesem. Koncert poświęcony Marii Jurkowskiej.

Myślę, że to jeden z najmniej znanych Johnsonów w tym zestawie. Ernie Johnson, wokalista, który swoją sztukę wokalną opierał na tradycji takich artystów jak na przykład Bobby Blue Bland. Pochodził z Luizjany, ale na dobre zakotwiczył na zachodnim wybrzeżu, gdzie nagrał kilka ciekawych płyt. Między innymi album zatytułowany In the Mood, z którego pochodzi nagranie I'm in the Mood for the Blues. To nagranie zrealizowane zostało w słynnym studiu Muscle Shoals z udziałem równie słynnej sekcji dętej Muscle Shoals Horns. Ernie Johnson.

Najbardziej chyba współczesna jednostka spośród męskich Johnsonów to Jamie Johnson, postrzegany głównie jako artysta bliższy kręgowi muzyki country, ale ze względu na swoje możliwości głosowe, a także na to, że gitary używa jako uzupełnienia swojego głosu, czyli zgodnie z zasadą bluesa, Jamie Johnson świetnie pasuje do dzisiejszego zestawu. Zresztą wystarczy posłuchać, jak pięknie interpretuje własną kompozycję zatytułowaną Sober, Jamie Johnson.

Oczywiście nie tak znaczący dla świata muzyki jak Robert Johnson. Johnny Johnson to też postać ogromnie, ogromnie ważna. No bo przecież bez niego nie powstałyby podstawowe numery rock'n'rolla z katalogu Chucka Berry'ego. No i poza tym Johnny Johnson był tak długowiecznym artystą, że w zasadzie wydawało się, że będzie z nami wiecznie. Z Johnnym Johnsonem, już wtedy, kiedy był solistą i nie pracował z Chuckiem Berrym, starało się grać i nagrywać wielu sławnych artystów z Keithem Richardsem i Rickiem Claptonem na czele, a my wysłuchamy słynnego standardu Every Day I Have the Blues, w którym Johnniemu Johnsonowi towarzyszą Bruce Hornsby i Bonnie Raitt.

Lonnie Johnson to nie tylko ważna postać dla bluesa, ale także dla jazzu. W latach 20. ubiegłego wieku to on właśnie imponował nowatorską techniką gry na gitarze, no i miał też wielki wpływ na bluesmenów, a także na późniejszych gitarzystów jazzowych i rockowych. Nagrywał z samym Louisem Armstrongiem, no i także z Duke'em Ellingtonem. Do jego najsłynniejszych pieśni z tego dawnego czasu należy utwór zatytułowany Tomorrow Night. Lonnie Johnson.

Luther Johnson, zwany także Luther Gita Jr. Johnson. W latach 60. grywał z Magic Samem, później chyba przez prawie 10 lat grał w zespole Muddy'ego Watersa, a szerzej dał się poznać także dzięki filmowi The Blues Brothers, bo widać go jako członka Legendary Blues Band, na czele którego stanął wówczas John Lee Hooker. My wysłuchamy Luther Gita Juniora Johnsona w nagraniu I'm from Mississippi. To bardzo autobiograficzny tytuł i autobiograficzna pieśń.

bardziej znany jako Syl Johnson. No więc tutaj troszkę robimy odstępstwo od zasady, bo wszyscy dotychczasowie Johnsonowie mieli to nazwisko wpisane w swoje dowody tożsamości. Syl Johnson śpiewał i grał z Magic Samem, z Juniorem Wellsem, z Howlin' Wolfem. A w latach 70. znany producent Willie Mitchell doprowadził go do solowej kariery. Odszedł w wieku 85 lat w 2022 roku. Posłuchamy go z płyty z 98 roku. Album nosił tytuł Bridge to a Legacy. Syl Johnson w duecie z młodziutkim Johnnym Langiem w nagraniu I've Been Missing You.

nasza dobra znajoma z szeregu koncertów i trasy koncertowej po Polsce, w trakcie której nagrała nawet płytę długogrającą, czyli Wanda Johnson, która wśród fanów jest nazywana po prostu Wandzią. Wanda Johnson przypomni się w nagraniu Bad on Me.

I klamerką zamkniemy nasze dzisiejsze spotkanie z bluesowymi Johnsonami, kolejnym klasykiem Roberta Johnsona. I'm a steady rolling man. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blushojnacki, blushojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Fanfary dla patrona. Fanfary dla patrona to audycja, której program układają słuchacze Radia Baobab, ale też nie tacy szeregowi słuchacze, tylko słuchacze, którzy są patronami naszego radyjka, czyli dołożyli swoją materialną cegiełkę do tego, żeby radio funkcjonowało jeszcze lepiej niż funkcjonuje. No i żeby w ogóle mogło się utrzymać na powierzchni medialnego zamieszania. To wydanie Fanfar dla patrona rozpoczniemy od wyboru pana Richarda, który napisał do mnie z zagranicy, więc dla potrzeb audycji będę mówił o panu Richardzie z Zaodry. Otóż pan Richard napisał po prostu, że od zawsze słucha i kocha bluesa. No i do tego jest jeszcze fanem Franka Zappy. Proponuję więc, żeby dobrać coś bluesowego z repertuaru Franka. Zappolodzy wyliczają, że wśród nagrań Franka Zappy jest kilkanaście około bluesowych numerów, przy czym jest spór, który z nich jest najbardziej bluesowy, więc ja ten spór rozstrzygam osobiście i apodyktycznie i uznaję, że najbardziej bluesowym numerem od strony muzycznej oczywiście w repertuarze Franka Zappy jest utwór zatytułowany Suicide Champ. To będzie koncertowa wersja, bardzo skoczna i stojąca w niesłychanym kontrapunkcie z przekazem poetyckim tej pieśni. No ale u Zappy to przecież chleb codzienny. Frank Zappa, Suicide Champ, według wyboru pana Richarda z Zaodry.

But first, let's eat. And all you can say as you run down the street is... Kolejne nagranie też będzie nagraniem koncertowym według wyboru pana Tomasza Milewskiego. Pan Tomasz, daj mi wolną rękę w dokonaniu ostatecznej decyzji, bo waha się pomiędzy I'll Play the Blues for You w wykonaniu Daniela Castro i standardem Corina Corina, jak pisze, w dowolnym wykonaniu. Wspomina wykonanie Muddy'ego Watersa, no i także wykonanie Wyntona Marsalisa z Claptonem ze słynnego koncertu tych dwóch znakomitych muzyków. Skoro już pan Tomasz dał mi wolną rękę, no to padło na Claptona, jak się państwo domyślają. I oto za chwileczkę piękna, rozbudowana wersja Corina Corina w wykonaniu Erika Claptona, Wyntona Marsalisa i jego orkiestry.

do płyty Wynton Marsalis and Eric Clapton Play the Blues Live from Jazz at Lincoln Center. Jeszcze powrócimy w tym wydaniu Fanfar dla Patrona, ale teraz przechodzimy do wyboru pana Konrada Kunce, krakowianina, który dzięki temu, że w Krakowie zakotwiczył, mógł spotkać i nawiązać przyjaźń na rynku krakowskim z Gienkiem Loską. W swoim liściku do Radia Baobab pan Konrad opisuje, jak przebiegał proces zawierania bliższych kontaktów z Gienkiem i jego rodziną. No i kończy swój liścik życzeniem, żeby zaprezentować na antenie naszego radyjka coś z repertuaru zespołu 7B. Z ogromną przyjemnością spełniam to życzenie i proponuję najciekawszy moim zdaniem numer z albumu Make Up Your Mind. I to będzie utwór o bardzo bluesowym tytule. Jasiek.

Kolejnym patronem, który skieruje naszą muzyczną uwagę w stronę artystów związanych z Krakowem, jest poznaniak pan Ryszard Metzler. Spotykaliśmy się w wielu różnych okolicznościach koncertowych, ale nie przypominam sobie, żebyśmy razem słuchali tego wykonawcy, którym zachwyca się w swoim króciutkim domnieliście pan Ryszard. Ci krakowianie, którzy tak duże wrażenie zrobili na panu Ryszardzie, to grupa Hard Times. I właśnie z ich płytki za chwileczkę, zgodnie z życzeniem pana Ryszarda, przypomnimy piękną balladę o czarnym Marcinie.

gdy cię spotka czarny Waldek, moc kłopotów masz na bank. Z czarną Sylwią ja ci radzę, nie zostawaj sam na sam, bo znienacka się pojawi czarny Łukasz niczym duch i do gardła ci wleje litra pół.

Rozmaitość i taki szeroki wachlarz zainteresowań muzycznych słuchaczy Radia Baobab, którzy stają się patronami naszego radia, sprawia, że audycja Fanfary dla patrona też ma w swojej ofercie bardzo różne muzyczne klimaty. Pan Marek Łubiasz nabierał swoich muzycznych doświadczeń i fascynacji jeszcze w latach 70., ale także w swoim liście podkreśla, że i współczesne dokonania artystów z różnych półek potrafią go zachwycić. Wspomina tutaj chociażby The Teskey Brothers czy Lee Harvey Osmonda. No i rozwija ten wachlarz swoich zainteresowań, mówiąc, że słucha jazzu, bluesa, rocka, rock'n'rolla, popu, ale tylko z lat 70., fado, klasyki, no i tak mógłby jeszcze wyliczać i wyliczać. A kiedy już przyszło wybrać mu dwa utwory, no to jego wybór padł, wydawałoby się, na oczywistość. Leila, no tak, ale pan Marek prosi o konkretną wersję, mianowicie, i tutaj powrót do koncertu Claptona z Wyntonem Marsalisem, będzie to wersja koncertowa, niezwykle oryginalna. Co do drugiego wybranego przez pana Marka Łubiarza utworu, co do drugiego wyboru pana Marka Łubiarza, mam lekką wątpliwość, czy właściwie potraktowałem jego prośbę o piosenkę Sunshine Day grupy Osibisa. Sam zresztą pisze, że miał duże opory przed ujawnieniem swojej przaśności w guście. No więc ja troszkę pogłębię jeszcze tę przaśność i przedstawię Sunshine Day formacji Osibisa w wersji remiksowanej z 2020 roku. No ale myślę, że takie troszeczkę urozmaicenia i odejścia od namaszczenia około bluesowego w audycji Fanfary dla patrona na pewno nie zaszkodzi. No więc według wyboru pana Marka Łubiarza Marsalis z Claptonem Laila, a potem Osibisa wersji zremiksowanej z 2020 roku Sunshine Day.

sprawie takiego traktowania przebojów z przeszłości. Sunshine Day w remiksie 2020 roku, zespół Osibisa. Chociaż ma wrażenie, że baobabowy dobór repertuarowy nie świadczy o tym, że słuchacze tylko i wyłącznie słuchają w swoich domowych zaciszach takiej właśnie muzyki. Potwierdza to list od pana Wieśka Bluesmaniaka. Bluesmaniak wraz ze swoją żoną bluesmaniaczką słuchają muzyki różnej od wielu lat i podkreślam, że muzyki różnej, bo jak pisze pan Wiesiek w liście skierowanym do Baobaba, że w pierwszej chwili chciał zaproponować utwór Donny Summer, Love to Love You Baby, w tej takiej długaśnej wersji, ale potem pomyślał, że to jednak nie licuje z profilem audycji, jak i z jego własną charakterystyką, bo jakby to wyglądało, że bluesmaniak nic tego, nic owego chce proponować Donnę Summer. I po głębszym zastanowieniu pan Wiesiek Bluesmaniak postawił na polską kapelę, niestety nieistniejącą już białostocką orkiestrę Devil Blues. Devil Blues zarejestrował, to już chyba z 12 lat temu, koncertową płytę zatytułowaną Alive i właśnie z tego albumu pan Wiesiek, oczywiście wraz z żoną bluesmaniaczką, proponuje wiązankę dwóch świetnych utworów Sounds of Freedom i Come Fly With Me. Devil Blues dla Państwa bluesmaniaków.

W tym wydaniu Fanfar dla Patrona spełniałem wyłącznie życzenia patronów. No więc teraz pora na patronkę. Pani Grażyna Grzegorska nie była zdecydowana co do wyboru swoich nagrań. Tym bardziej, że jak pisze, sama sobie nie umie szukać muzyki, że zdaje się na to, co usłyszy ze swojego ulubionego radia, a ponieważ straciła swoje ulubione radio, więc zwraca się teraz w stronę Radia Baobab i oczekuje od nas jakichś sugestii i pomocy. Pani Grażyno, oczywiście Radio Baobab taką muzyczną, pomocną anteną stara się być. Prosi pani, żebym znalazł dwa męskie bluesy z długimi solówkami saksofonów barytonowych. W pierwszej chwili pomyślałem sobie, że to dosyć trudne zadanie, ale potem nagle przypomniałem sobie o Morphine. Przecież Dana Colley, saksofonista Morphine, to artysta, który wykorzystuje saksofon barytonowy. No więc z ogromną przyjemnością, bo rzadko Morphine przecież gości na antenach współczesnych radiostacji, więc z ogromną przyjemnością dwa utwory Morphine z płyty The Night. To tytułowe i Top Floor Bottom Buzzer. Morphine z Daną Colley na saksofonie barytonowym dla pani Grażyny Grzegorskiej. Na zakończenie tych fanfar dla patrona.

Fanfary dla patrona. Komunikat bardzo nadzwyczajny. Przemawia do Państwa Jan Chojnacki. Radio Baobab powstało 15 lat temu. Nie czas jednak na huczne jubileusze. Aby Radio Baobab mogło pozostać bluesową opoką w dżungli błyskotek i jarmarcznych zawodzeń, konieczne są zmiany i innowacje. Chcę wzmocnić sygnał i urozmaicić program. Pomóżcie mi w tym, siostry i bracia, i dorzućcie bluesową cegiełkę do baobabowego budżetu. Wpiszcie nazwisko Jan Chojnacki w wyszukiwarce strony patronite.pl. patronite.pl i dowiedzcie się, jak można umocnić potęgę Radia Baobab. Niech blues będzie z nami. Przez radio mówił Jan Chojnacki. Radio Baobab. The Battle of the Giants. Słuchacze, którzy przytomność radiową mieli już w latach 60., pamiętają zapewne, jak w Radio Luxemburg jeden z popularnych wówczas disc jockey prowadził audycję zatytułowaną właśnie tak, The Battle of the Giants. Polegało to na tym, że na zmianę prezentował nagrania dwóch popularnych wówczas wykonawców czy zespołów, no a potem słuchacze dzwonili, oczywiście ci, którzy mogli dzwonić, a nie ci zza żelaznej kurtyny, dzwonili i mówili, co im się bardziej podobało, i wtedy on ogłaszał wyniki. No to my teraz zabawimy się podobnie, tyle tylko, że nie będą Państwo dzwonić, a jeżeli będzie taka ochota, to bardzo prosimy, można słać do nas, do Radia Baobab, maile. Bardzo prosty jest adres internetowy baobab@radiobaobab.pl. No to ruszamy, a gigantami, które walczą ze sobą, są supergiganty. The Beatles i The Rolling Stones.

W Radiu Baobab słuchają Państwo bitwy gigantów pomiędzy grupami The Beatles i The Rolling Stones. Kto bardziej zasługuje na miano super giganta? Prosimy o maile baobab@radiobaobab.pl. Bitwa gigantów The Beatles kontra The Rolling Stones.

W Radiu Baobab słuchają Państwo bitwy gigantów pomiędzy grupami The Beatles i The Rolling Stones. Kto bardziej zasługuje na miano super giganta? Prosimy o maile baobab@radiobaobab.pl. Bitwa gigantów, The Beatles kontra The Rolling Stones.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Są takie tematy i okoliczności, które krążą wokół pierwszego odcienia bluesa od początku istnienia tej audycji, czyli od 1975 roku. I taką właśnie okolicznością, bardzo zresztą muzyczną, jest Texas. To nie będzie pierwsza audycja o teksańskiej muzyce i teksańskim bluesie, ale natchnęła mnie myślą o tym, żeby powtórzyć teksańskie okoliczności w Bobie, taka oto rocznica. 50 lat temu, czyli w 1975 roku, ruszył w Austin, Texas, klub N-Tones. Clifford N-Tone, organizator życia muzycznego, biznesmen, przyjaciel artystów, postanowił wówczas uruchomić klub, który służyłby integracji teksańskiego i nie tylko teksańskiego muzycznego środowiska. Udało mu się znakomicie, bo N-Tones działa do dziś i do dziś jest uważany za mekkę teksańskiego bluesa. Grali tam wszyscy. Od wszystkich trzech króli bluesa, czyli Bibi, Freddiego i Kinga, aż po tych najbardziej współczesnych z Garym Clarkiem Juniorem na czele. I z okazji tego 50-lecia N-Tones postanowili wydać pamiątkowy zestaw płyt, który dokumentuje to, co się działo na przestrzeni tego półwiecza. No i ta okoliczność, a także to wydawnictwo podsunęło mi kilka okoliczności, które stanowią dla mnie swojego rodzaju nowalijkę w mojej orientacji, jeśli chodzi o teksańskiego bluesa. A na czym ta nowalijka polega? O tym za chwilkę. Zaczynamy od nagrania Angelis Trelli, która, proszę Państwa, jest nie tylko bardzo wartościową bluesową wokalistką, ale także jest bardzo zasłużoną osobą dla klubu N-Tones, bowiem niemal od samego początku pełniła tam funkcję stage menadżerki. Posłuchajmy, co o Angelis Trelli mówi sam Clifford N-Tone.
3: You know, we were all just kids that wanted in. We wanted to hear blues, and it just happened that Jimmy Vaughn and Kim Wilson and Lou Ann started the Thunderbirds, and Paul Ray had his band with Stevie Vaughn and Denny Freeman and all that, and it was just all at the right time. We had Angelis Trelli and

Teraz wracam do tych nowalijek, o których mówiłem poprzednio. Te nowaliki to takie nagłe flesze, które pozwalają mi odnowić czasami moją bluesową pamięć, a czasami po prostu uświadomić mi, że nie wiem wszystkiego i nie znam wszystkich tych, którzy z klubem N-Tone mieli do czynienia. Ten pierwszy flash to Benny Turner. A kim jest Benny Turner? A, o tym za chwilkę. A teraz posłuchajmy utworu Breaking News, który Benny Turner zarejestrował i wydał na swojej płycie długogrającej zatytułowanej Journey.

Benny Turner, urodzony w 1939 roku, jest wokalistą, jest instrumentalistą, no przede wszystkim basistą, trochę też sam komponuje, no ale przede wszystkim jest znany w środowisku jako brat, jako młodszy brat Freddiego Kinga. Różniło ich 5 lat, no i niewątpliwie status, jeśli chodzi o prezencję na scenie, a także dokonania fonograficzne. Freddy do dziś uważany za jednego z 3 królów bluesa. No a Benny po pierwsze ma nazwisko po mamie, czyli Benny Turner. A po drugie no, nie dysponował i nie dysponuje, bo nadal jest wśród nas, takim talentem jak starszy brat. Niemniej jednak jest znaczącą postacią także dla teksańskiego bluesa i wielokrotnie występował w klubie N-Tones. Posłuchajmy 2 nagrań Bennego Turnera. Jedno dosyć nowe z jego albumu zatytułowanego po prostu BT, no, czyli inicjały Benny Turner z 2024 roku, i będzie to utwór zatytułowany Born in This Time, a drugie nagranie to utwór Mojo Boogie, znany także z wykonania oryginalnego jego starszego brata. Ten utwór znalazł się na albumie zatytułowanym My Brother's Blues, czyli blues mojego brata, który to Benny Turner poświęcił w całości pamięci swojego słynniejszego braciszka. W tym nagraniu Bennemu Turnerowi towarzyszy Caroline Wonderland, która też wielokrotnie występowała w klubie N-Tones.

Na jubileuszowym zestawie płyt poświęconych półwieczu działalności klubu N-Tones jest też nagranie Bennego Turnera z Derekiem O'Brienem. A Derek z kolei to nadworny gitarzysta tego klubu, związany z nim też od niemal pół wieku. Proszę posłuchać, jak Benny z Derekiem wykonują słynne Reconsider Baby.

No a skoro padło już imię i nazwisko Derek O'Brien, to poświęćmy mu chociaż chwilkę. On w zasadzie zawsze pozostaje w cieniu, bo jest muzykiem sesyjnym, towarzyszącym, a grywał no, niemal ze wszystkimi dziś czynnymi reprezentantami teksańskiego bluesa. Ale nie tylko teksańskiego, bo oto został zaproszony do nagrania też przez Kalifornijkę, przez Whitney Shay. Na albumie Stand Up znalazło się ich wspólne nagranie, w którym Derek O'Brien popisuje się swoją grą na gitarze slide. Whitney Shay i Derek O'Brien w utworze Boy, Sit Down.

No i teraz pora na kompletną dla mnie nowość, bowiem w tym zestawie jubileuszowym znalazło się też nagranie zatytułowane Looking Good, które firmuje Yves Monsees. Kim jest Yves Monsees? Yves Monsees okazuje się jest obecnie przynajmniej szefową takiego punktu, który sprzedaje różne gadżety związane z klubem N-Tones, no ale do tego jeszcze też jest wokalistką i gitarzystką, a skoro już jest w okolicach N-Tones, no to zdarza jej się wystąpić w niebyle jakim towarzystwie. Posłuchajmy nagrania Looking Good, Yves Monsees śpiewa, a towarzyszą jej Lurie Bell i Billy Gibbons.

Własne dokonania fotograficzne Yves Monsys no, nie należą do jakichś specjalnie wybitnych, chociaż nagrała ze swoim zespołem The Exiles dwa albumy. Na jednym z nich w 2005 roku znalazło się nagranie, w którym Yves Monsys towarzyszy na gitarze Gary Clark Jr. Thing for You, Yves Monsys.

Gary Clark Jr., no niewątpliwie jedna z najważniejszych postaci współczesnego bluesa, jest z Zauntown związany od kiedy zaczął grać. Może ktoś z Państwa pamięta, że kilkanaście lat temu Gary Clark Jr. jako młodziutki i jeszcze bardzo nieopierzony gitarzysta był członkiem zespołu Doyla Bramhalla II i wystąpili razem na festiwalu Ryśka Riddla. I myślę, że to jest mniej więcej ten czas, w którym Gary Clark Jr. mógł nagrać w klubie N-Tone utwór zatytułowany Catfish Blues.

Okazuje się, że Cam Franklin to artystka, która jest znana w Teksasie jako wokalistka zespołu The Suffers. To formacja specjalizująca się niekoniecznie w czystym bluesie, chociaż niewątpliwie wpływy tej muzyce są tam słyszalne, ale to jest dosyć oryginalna wiązka dźwięków związana z rockiem, troszkę z hip-hopem, troszkę z funkiem, w wykonaniu grupy The Suffers, Take Me to the Good Times.

Jeszcze jedna nowa postać, którą poznałem dzięki jubileuszowemu wydawnictwu Entone's 50th All Stars. To 20-parolatek, który nazywa się McKinley James.

Ten stary numer Earla Kinga, Those Lonely, Lonely Nights, wykonał McKinley James z towarzyszeniem lokalnej orkiestry klubu N-Tones. Jak już wspominałem, to młodziak, dwudziestoparolatek, który już został zauważony przez wielkich tego muzycznego amerykańskiego świata, między innymi Dan Auerbach. Zwrócił na niego uwagę i pomógł mu nagrać własną płytę, dodatkowo jeszcze dostarczając mu kilku własnych kompozycji. Album McKinleya Jamesa nosi tytuł Working Class Blues, został wydany w 2024 roku i z tej właśnie płytki McKinley James w utworze Dana Auerbacha zatytułowanym Crazy Over You.

Artyści związani z Entones i nagrania dokonywane tam właśnie z całą pewnością będą jeszcze przywoływane w pierwszym odcieniu bluesa w przyszłości, bo Entones działa w najlepsze. Życzmy więc temu miejscu, by spełniało swoją rolę przez następne dziesięciolecia, a to spotkanie z Entones zakończy historyczne nagranie Jamesa Cottona, zarejestrowane właśnie w tym klubie. Midnight Creeper. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab. Czwarty wieczór Kabaretu Starszych Panów pojawił się na ekranie Telewizji Polskiej 30 stycznia 1960 roku pod bardzo atrakcyjnym i tajemniczym tytułem Zbyteczne żeberko.
2: Przyszły święta, przeszły święta, już karnawał. Czas nie stawał, wrażeń nawol nam podawał.
3: Z dni minionych, jeśli macie na to chęć, wam pokażą, mili państwo, parę zdjęć.
2: Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie dbaj. Już szron na głowie, już nie to zdrowia, w sercu ciągle maj. Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie dbaj. Już szron na głowie, już nie to zdrowia, w sercu ciągle maj.
3: Pierwsze zdjęcie przypomina te dni grudnia, kiedy wyschła nam kochanej Wisły studnia. Kto czym może uzupełnia wody brak i na przykład z braku wiader czynią tak.
2: Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie dbaj. Po cóż, że chłody i brak nie wody, gdy w sercu ciągle maj. Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie dbaj. Po cóż, że chłody i brak nie wody, gdy w sercu ciągle maj.
4: Tu przyjaciel w czas zamieci ruszył śmiało, aż go wzięło pod palacem, zasypało.
3: Ta ulica to książęca, widać stąd, jak przyjaciel w czas odwilży przepod prąd.
2: Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie dbaj, choć w dłonie gole na bój z żywiołem, to w sercu ciągle maj. Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie dbaj, choć w dłonie gole na bój z żywiołem, to w sercu ciągle maj.
3: Tu gololeć, cały naród na pyskleci.
4: Któż podnosi starców, wdowy oraz dzieci? Kto pod matki wielodzietne sypie piach?
3: No, poznajecie, to znajomi wasi, ach.
2: To starsi panowie, to starsi panowie, to starsi panowie dbaj. Więc choć gololeć nie będzie boleć, jak dobre serce znaj. To starsi panowie, to starsi panowie, to starsi panowie dbaj. Więc choć gololeć nie będzie boleć, jak dobre serce znaj.

0: sześciu!
1: Spójrz, najmilsza, w tym parkuśmy sami. Nic dziwnego, dokoła już zima. Wyłączyła natura mechanizm i na drzewkach listeczków już nie ma.
0: Wiatr goryczą pachnący park studzi, liście z parku wymiata i ludzi.
2: Tylko władzy wiatr nie ma nad nami, bo gdy usta łączymy z ustami...

0: Mila, czyżbyś mi drżała chwilami?
1: Drżę o ciebie. My szczęście utrudnia to, że dzwonisz tak strasznie zębami.
0: To nie zęby najdroższa, to lutnia. Na niej piosenkę wydzwania miłości chlód, co innych wyploszył stąd gości.
1: Chlód, co władzy wszak nie ma nad nami, bo gdy usta...

0: eksploduje pąkowia salwami. Póki wargi tulimy do warg.
1: Przeobrażać najmilsza przyrodę to dla mojej miłości jest detal. Kiedyś wiosną cię tutaj przywiodę, gdy park będzie w bzu wtonąć bukieta. Naszą wiosnę czas zimny nam powił.
2: I powiemy na ucho majowi, że wystarczy na wiosnę czasami
1: mocno usta polączyć z ustami
0: i słowiki się z

odchodź, nie odchodź, z mych tęsknot ciebie znam. Nie odchodź, nie odchodź, tak długo byłem sam. Przychodzisz późno,

0: Słuchali Państwo uprzejmie obszernych fragmentów czterech pierwszych wieczorów kabaretu Starszych Panów z lat 1958-60. Całość kabaretu Starszych Panów jest dostępna na 6 płytach CD wydanych przez Polskie Radio. Zestaw ten nosi tytuł Piosenki kabaretu Starszych Panów od A do Z.
1: Everybody,
2: bielszy odcień bluesa.
0: Tu redaktor bielszego odcienia bluesa Jan Chojnacki, który chce Państwa przenieść, a oczywiście wirtualnie w tym wydaniu tej audycji, do Teksasu. Wirtualnie i w przenośni, i w czasie. A jest okazja do tego, bo w końcu kwietnia 2025 roku odbędą się wielkie uroczystości związane z 50-leciem działalności jednego z najsłynniejszych klubów muzycznych na świecie, czyli klubu N-Tones, który to w 1975 roku rozpoczął swoją działalność pod kierownictwem Clifforda N-Tone, po którym zresztą to miejsce odziedziczyło właśnie nazwę N-Tones, Home of the Blues.

Wprawdzie tytuł tej piosenki brzmiał Austin's Home of the Blues, ale padało tam wiele nawiązań do tego miejsca, z którego dzisiaj będziemy czerpać nagrania. To Austin's Home of the Blues zaśpiewała Angela Strelli, jedna z najwierniejszych uczestniczek tego magicznego życia muzycznego, które wnosi do dziś od 1975 roku z niewielkimi przerwami Club and Tones. 27 kwietnia 2025 tam właśnie występują Kingfish, North Mississippi All-Stars, Jimmy Vaughan, Gary Clark Jr., Mavis Staples, Sue Foley, Big Bill Morganfield, Lurie Bell, John Primer, Larry Fulcher i słynna sekcja Denta The Texas Horns. I dlatego też w tej audycji słuchać będziemy artystek, tak, tylko artystek, kobiet śpiewających, związanych z N-Tones, które swoją karierę w dużej mierze zawdzięczają właśnie temu, że jeżeli nawet tam nie debiutowały, to stamtąd rozchodził się na cały świat sygnał. Uważajcie, ona grała, ona śpiewała w N-Tones. Warto jej posłuchać. Jako pierwsza pani Lavelle White, rocznik 1929, która jeszcze w drugiej dekadzie XXI wieku nagrywała i śpiewała, a przecież pierwsze swoje nagrania zrealizowała w latach 50. ubiegłego stulecia. O tym, jak blues może być współcześnie potraktowany przez zasłużoną artystkę, niech świadczy nagranie Lavelle White z 2003 roku, które nosi tytuł Computer Blues.

Kolejna bardzo zasłużona dla bluesa i soulu i muzyki rozrywkowej artystka to Barbara Lynn. Oczywiście też związana przez dziesięciolecia z klubem N-Tones. Swój pierwszy przebój, to było chyba pierwsze miejsce nawet na listach rhythm and bluesowych, wyśpiewała w 1962 roku, ale my posłuchamy czegoś bardziej współczesnego z jej płyty zatytułowanej So Good. Barbara Lynn zaprezentuje Sweet 16.

0: Look out!
1: Tej pani nie musimy przedstawiać słuchaczkom i słuchaczom pierwszego odcienia bluesa, bo Marcia Ball przecież występuje w naszych audycjach dosyć często. Poza tym parokrotnie grała w Polsce. No i jej płyty też chyba trafiały na półki naszych patronek i patronów. Marcia Ball przypomni się w nagraniu zatytułowanym Take a Little Louisiana, bowiem Marcia Ball wiąże w swojej twórczości klimaty teksańskie i klimaty luizjańskie.

Llewyn Barton związana bardzo z Entones i z Austin i z tymi postaciami, które najbardziej chyba zaznaczyły klimat muzyki z Austin i z Teksasu na arenie światowej. No, mówię tutaj głównie o braciach Vaughan, zarówno o Stevie Rayu, jak i o Jimmy Vaughanie, z którymi wielokrotnie występowała i nagrywała. A w tej audycji posłuchamy jej w jej chyba takim największym przeboju, chociaż trudno to mówić o przeboju z gatunku listy Top Ten, ale niewątpliwie pamiętamy to nagranie. Sugar Coated Love, Llewyn Barton.

Rówieśniczka Luann Barton, wielokrotnie też z nią występująca, Sarah Brown, kompozytorka, basistka, także śpiewająca, nagrała kilka płyt, wielokrotnie prezentowała się instrumentalnie i wokalnie w klubie N-Tones. Oto Sarah Brown w nagraniu Devil's Best Disguise.

Debbie Davis, choć urodzona w Los Angeles w Kalifornii, to swoje prawdziwe gitarowe, bluesowe życie kojarzyła jednak z Teksasem. Chociażby jej kilkuletnia współpraca z Albertem Collinsem, a także z sekcją Double Trouble, właśnie wiąże ją i z Teksasem, i z Austin, i z klubem N-Tones. Oto mój ukochany numer Debbie Davis. Picture This.

Toni Price też wiązała swoją karierę z klubem Nantones i wiązała też w swojej twórczości delikatne akcenty muzyki folk i muzyki popularnej z bluesem. Niestety niespodziewanie dla swoich fanów odeszła w 2024 roku. Najbardziej lubię jej album Soul Power z 1997 roku, na którym znalazł się utwór zatytułowany Cats and Dogs, Toni Price.

Ruffy Foster to niewątpliwie jedna z najbardziej znanych współczesnych postaci teksańskiego bluesa, też oczywiście związana z Austin i z klubem and Tones. Zrobiłem tutaj delikatne odstępstwo od zasady, że w tym wydaniu Bielszego Odcienia występują wyłącznie kobiety, bo oto odezwie się w duecie z Ruffy Foster Eric Bibb. To nagranie nosi tytuł Rozmowa, czyli Conversation.

I właśnie jakby trochę przy okazji tego jubileuszu N-Tones w kwietniu 2025 roku ukazał się album Carol in Wonderland zatytułowany Truth Is. A Carolyn oczywiście wielokrotnie też występowała w N-Tones i uważa Texas i Austin za bardzo dla niej przyjazne miejsce. Oto Carolyn Wonderland w nagraniu Whistling Past the Graveyard Again.

W tym nagraniu, które Państwo przed chwilą usłyszeli, Caroline Wonderland towarzyszyły jeszcze dwie znakomitości teksańskiego bluesa, czyli panie Cindy Cashdollar i Shelley King. Obie śpiewają, obie grają na gitarach, choć z nieco innych pozycji stylistycznych. Cindy Cashdollar to wirtuozka gitary slide, natomiast Shelley King wiąże w swojej muzyce bluesa z muzyką popularną. Posłuchajmy teraz takiej pareczki. Cindy Cashdollar zaprezentuje się w nagraniu This Train, tutaj usłyszymy też harmonikę Johna Sebastiana, a Shelley King wykona własną kompozycję I Believe.

najmłodsze pokolenie teksańskiego bluesa, artystka także związana z Entones, często tam występuje, Ellie Venable. W kwietniu 2025 roku ukazał się jej nowy album zatytułowany Money and Power, który otwiera nagranie Brown Liquor. W tym nagraniu obok Ellie Venable, grającej na gitarze i śpiewającej, usłyszymy także gitarę Kingfisha.

To spotkanie z artystkami związanymi z klubem N-Tones rozpoczęła Angela Strelli i ona też zakończy to wydanie pierwszego odcienia bluesa jednym z najbardziej żywiołowych teksańskich boogie. Boogie Like You Wanna. Angela Strelli. To był pierwszy odcinek bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki. How about a little Texas boogie?

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki. Blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Pum pum, pum pum, pum pum pum pum pum pum, pum pum, pum pum, pum pum pum pum pum pum, pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum. Z pamięci Krzysztofa Materny, czyli mojej. Pum pum. Mówię do Państwa z pamięci, czyli z głowy. Nie mam przed sobą żadnej kartki i mówię o tym, co pamiętam. Jeszcze pamiętam. Jeszcze pamiętam. Tadeusza Nalepę poznałem w dziwnych okolicznościach. Przedstawił mi go mój kolega recytator. Mój kolega recytator obecnie nazywa się Stan Borys, a wtedy nazywał się Staszek Guzek i tak się złożyło w moim życiorysie, że kiedy ja wygrałem konkurs recytatorski ogólnopolski w kategorii młodzieży szkolnej, to Staszek Guzek wygrał konkurs recytatorski w kategorii tak zwanych amatorów, czyli osób już pracujących, a z tego co pamiętam, pracował w Domu Kultury w Rzeszowie albo w okolicach. Potem stał się solistą zespołu Blackout, ale nie zespołowi Blackout chciałem poświęcić tę audycję, tylko późniejszemu zespołowi już bez Staszka Guzka. Ale zaczęło się od tego, że w momencie, kiedy nastąpiła konfrontacja mnie jako słuchacza z wersją nowego zespołu Tadeusza Nalepy z grupą Breakout, mieliśmy właściwie wspólne występy. W pierwszej części w Non-Stopie odbywał się koncert Skaldów, który ja prowadziłem, a potem bez zapowiedzi wychodziła grupa Breakout.

Reklamowali się, że grają najgłośniej. Wcale się nie musieli tak reklamować, bo rzeczywiście, przepraszam tak, za takie przejęzyczenie, grali najgłośniej. Wrócili z Holandii, przywieźli nieprawdopodobne jak na tamte czasy wzmacniacze Marshalla. To były dwumetrowe szafy, obok których stali obojętnie, jakby nie robiło na nich wrażenia to, co się z tych szaf wydobywa. To była tylko trójka instrumentalistów, perkusista, nalepa i basista. Michał Muzolf grał na gitarze basowej, Józef Hajdasz grał na perkusji. Proszę Państwa, to był taki czad, że ten czad zmienił moje życie. Pamiętam, stałem po zapowiedziach tych wcześniejszych piosenek, które bardzo lubiłem, wykonywanych przez skaldów, króliczków, basów, 26 marzeń, skowronków. Stałem zafascynowany i mówiłem, chyba to jest ta muzyka, która mnie porywa. Ona porywała nogawki basisty. Te dźwięki, które się wydobywały ze wzmacniacza, miały takie wzbudzenie, robiły taki wiatr, że po prostu nogawki dzwonowate zresztą basisty Muzolfa fruwały. Za perkusją siedział, co ja mówię, siedział. Za perkusją szalał Hajdasz, nagi do połowy, ze stosem ręczników, niesłychanie spracowany, ciało blizna na bliźnie, ale jak równo i jak głośno grał. I do tego Mira, która była naprawdę, no, niesłychanie narkotyczna dla publiczności, która wcześniej bawiła się przy skowronkach i przytulała się do siebie, a teraz stała, wszyscy mieli rozdziawione paszcze i słuchali tej niesłychanie głośnej, ale przejmującej muzyki.

moja fascynacja breakoutem była tak silna, że mimo, że do tej pory byłem ogromnym zwolennikiem Beatlesów, nagle zrozumiałem, że prawdziwy żywioł i to, czego chcę słuchać, kryje się w Rolling Stonesach. Bo tak się to wartościowało wtedy w Polsce, że taka grupa jak Breakout była polskim żywiołem i zbliżonym do klimatu Rolling Stonesów. Grali w klubach w Holandii, przyjeżdżali do Polski i sądzę, że ogromny wpływ na to, co robił muzycznie Tadzio Nalepa, miał Włodzimierz Nachorny, który występował z nimi jako solista. Włodzimierz Nachorny, wybitny pianista, ale w ogóle tak naprawdę multiinstrumentalista, grał na saksofonie i na flecie z breakoutami i wspaniale powodował, że to drapieżne granie breakoutów nagle w jednej sekundzie, czego byliśmy świadkami przed chwilą, stawało się wspaniałym klimatem, nastrojem budującym zupełnie inną dramaturgię utworu. Breakout.

Mam ogromny szacunek do dzisiaj dla Tadeusza Nalepy, dla wszystkich jego dokonań, dlatego, że był on zawsze wierny sobie. Zawsze to podkreślał swoją muzyką, swoimi kompozycjami, brakiem lizusostwa w stosunku do publiczności. I to, że zagrał nie swój utwór, tylko Czesława, było podkreśleniem przez niego szacunku, jaki miał dla Cześka i niezależności tamtego. Obaj byli naprawdę niezależni, wolni i tak grali, jakim dyktowało serce ich umiejętności. Nie miały na nich wpływu żadne mody, wyjazdy zagraniczne, nowe instrumenty. Grali to, co czuli. Byli sobą. A teraz utwór, który zapamiętałem z Festiwalu Opolskiego. Ten utwór zrobił na wszystkich ogromne wrażenie. Tam po raz pierwszy Włodek Nachorny wystąpił z Breakoutem właśnie w Opolu. A Breakout zapamiętałem dodatkowo jako grupę, której odcięto pewien rodzaj wolności i na rozkaz redaktorów Filerów i podobnych innych firerów telewizyjnych kazano im przylizać włosy, żeby nie było widać, że mają długie. Breakout na drugim brzegu tęczy.

0: right, that's enough.
1: Say what?
2: Yeah, I want this more.
3: Yeah, yeah, Stevie, me
0: no,
3: too.
0: No, no, come on. No, no, no. We got to go eat some barbecue chicken.
4: Ooh.
0: I thought that changed your mind.
4: Yeah.
0: Let's go.
4: Yeah, I'm ready.
5: Yeah. You bad?
6: No, I ain't bad.
5: Oh, I'm bad.
6: That's right, you bad.
5: You bad. That was a good show. Yes.
1: Everybody,
7: bielszy odcień bluesa.
8: I to jest chyba pierwsze wydanie Bielszego Odcienia Bluesa, które zawdzięcza swój program oglądaniu telewizji. No, a przede wszystkim oglądaniu seriali telewizyjnych. Bowiem właśnie jestem świeżo po obejrzeniu amerykańskiego serialu zatytułowanego Ptak Dobrego Boga w roli głównej Ethan Hawke. I jest to serial, który człowiekowi znającemu muzykę korzeni amerykańskich musi przywoływać skojarzenia z konkretnymi artystami, wykonaniami i nagraniami. I też tak się stało w moim przypadku. Jak i dlaczego, o tym za chwilę, a teraz proszę posłuchać utworu zatytułowanego John Brown w wykonaniu The Staple Singers. I John Brown będzie obok nagrań i wykonawców tych nagrań głównym bohaterem tego właśnie wydania Bielszego Odcienia Bluesa.

wdrożeniem dobrej idei metodami. Nie będę opowiadał Państwu o historii Johna Browna ani streszczał tego serialu. Polecam go, bo to jest dzieło dosyć nietypowe. No a właśnie dla fanów muzyki może być swojego rodzaju źródłem inspiracji dla dalszych poszukiwań muzycznych. I tak też się stało w moim przypadku, bowiem poza pewnymi oczywistościami, które niesie ze sobą ścieżka dźwiękowa do tego filmu, do tego serialu, występują tam także artyści i nagrania, o których istnieniu nie wiedziałem, które też doprowadzają mnie do pewnych bardzo ciekawych odkryć. O tych odkryciach właśnie będzie ta audycja. Ale zacznijmy od tych oczywistości. Oczywistościami są nagrania z kręgu muzyki gospel. I tutaj mamy do czynienia z znaczącymi postaciami. Ta pierwsza to jest taka oczywista oczywistość, czyli Mahalia Jackson. I w kontekście właśnie Mahali i jej dokonań zawsze mam to jednoznaczne skojarzenie, jak blisko blues jest muzyki gospel, czyli jak blisko muzyka absolutnie świecka może być bliska muzyce religijnej. No bo to przecież jeden pień, a my jesteśmy wszyscy dziećmi Pana. Oto Mahalia Jackson w dwóch nagraniach, Trouble of the World i Walk Over God's Heaven. Mahalia Jackson.

Skoro już jesteśmy przy Mahalie Jackson, niewątpliwie najbardziej znaczącej postaci muzyki gospel na przestrzeni ostatniego stulecia, to przypomnijmy sobie nagranie Magdy Piskorczyk, która przecież zrealizowała cały album poświęcony twórczości i wielkiemu duchowi muzycznemu, jaki wniosła do świata sztuki Mahalia Jackson. Oto Magda Piskorczyk w nagraniu Come On Children, Let's Sing.

0: O ile Mahalia Jackson jest zapewne znana wszystkim słuchaczkom i słuchaczom, o tyle kolejny wykonawca, Brother Joe May, wydaje mi się być rzadziej słyszany i rzadziej prezentowany na antenach radiowych, chociaż sam miał styczność jako prezenter radiowy właśnie z tym medium. Zwany był Thunderbolt of the Middle West, czyli piorun środkowego zachodu, i prowadził w radiostacji WDIA swój własny program, oczywiście poświęcony muzyce gospel. Posłuchajmy, jak Brother Joe May zapowiada swoją audycję w formie swojego rodzaju jingla, a potem posłuchajmy wiązanki jego trzech nagrań: Search Me Lord, Going Home i Vacation in Heaven. Brother Joe May.
1: Friends, this is the Thunderbolt of the Middle West, Brother Joe May. I'm speaking for myself and all the gospel artists of Specialty Records in Hollywood, California. And when I say WDIA is as big as the biggest and bigger than most, you can believe me. WDIA at 1070 on your dial is your station. Want you to listen day and night. I'll be singing for you.

Te liczne nawiązania do muzyki gospel w ścieżce dźwiękowej serialu Ptak dobrego Boga doprowadzają także do pewnych skojarzeń już czysto bluesowych, bo mamy tam do czynienia także z przywołaniem nagrań znakomitości z tego właśnie gatunku muzycznego. No i właśnie myślę, że to potwierdzi to moje spostrzeżenie wcześniejsze, jak blisko muzycznie gospel jest bluesa. Howling Wolf i Spoonful oraz Taj Mahal She Caught the Katy to dwa nagrania, które także zaistniały na ścieżce dźwiękowej serialu Ptak dobrego Boga.

A teraz już dochodzimy do odkryć, których dokonałem dzięki właśnie serialowi Ptak Dobrego Boga. Bo poza klasycznymi nagraniami Mahalie Jackson, Brother Joe Maya czy Howling Wolfa, spotykamy tutaj także pewne niespodzianki, czyli nawiązania do współczesnej twórczości i to nie zawsze tak oczywiście związanej z tym klimatem, który przeważa w serialu. W ten sposób poznałem zespół, który nazywa się The Ragged Jubilee. Na jego czele stoi Ethan Burns, wokalista, także multiinstrumentalista, no i gość, który prowadzi to przedsięwzięcie. Zespół wywodzi się z niewielkiej miejscowości w Kalifornii, San Luis Obispo, i miesza w swojej twórczości bardzo różne gatunki muzyczne. Sięga i do gitarowego surfu, i do muzyki cięższej z klasyki chociażby Black Sabbath, no ale także jest osadzony w bluesowej tradycji Bookera T, czy właśnie wspomnianego wcześniej Taj Mahala. I oto The Ragged Jubilee zaprezentują się w dwóch nagraniach, które świadczą dobitnie, że to są już owoce XXI wieku, chociażby ze względu na wykorzystanie elektroniki, która nie jest tutaj najistotniejsza, ale nadaje niewątpliwie tym nagraniom charakter bardzo, bardzo współczesny. A więc The Ragged Jubilee w dwóch nagraniach: It Only Hurts i Fame.

Z ogromnym zdziwieniem doszedłem także do tego, że jeden z utworów, który przewija się w ścieżce dźwiękowej serialu Ptak Dobrego Boga, to nagranie spoza Stanów Zjednoczonych. Jego autorem jest niejaki Jørgen Sandvik, Norweg. No i właśnie dzięki serialowi Ptak Dobrego Boga Jørgen Sandvik zadebiutuje w pierwszym odcieniu bluesa i jak sądzę w ogóle w radiu Baobab. W 2018 roku nagrał album Permanent Vacation. Jest to album w całości przesączony klimatem bluesa, choć sam Sandvik wcześniej raczej był uznawany za artysty folkowego. Płyta tak udana, że zdobyła norweskie Grammy. Choć nie tak nasączona elektroniką jak nagrania wcześniej prezentowanego zespołu The Reg Jubilee, to tutaj też mamy zastosowanie nowoczesnych technologii, ale także bardzo urozmaicone instrumentarium. I wszystko to nadaje muzyce Jørgena Sandvika bardzo oryginalnego brzmienia. Myślę, że z przyjemnością wszyscy posłuchamy dwóch nagrań Jørgena Sandvika, bo myślę też, że dla znacznej części, jeżeli nie większości moich słuchaczek i słuchaczy, to będzie pierwszy kontakt z tym artystą. A więc Jørgen Sandvik i Will People Talk About Me When I'm Gone i The World Keeps on Turning.

To wydanie pierwszego odcienia bluesa, którego repertuar był oparty na ścieżce dźwiękowej serialu Ptak Dobrego Boga, zakończą dwa nagrania, z których tylko jedno wywodzi się bezpośrednio z tej ścieżki dźwiękowej, a myślę o utworze Elmora Jamesa zatytułowanym Shake Your Money Maker. Ale mnie, szczerze mówiąc, chociażby ze względu na to, że czuję ogromny sentyment do autora tego wykonania, czyli do Petera Greena, ten utwór właśnie kojarzy się głównie z interpretacją grupy Fleetwood Mac. No więc pozwoliłem sobie na zakończenie pierwszego odcienia bluesa połączyć te dwa wykonania, a myślę, że obaj wykonawcy łaskawie z nieba przyklasną mojemu pomysłowi. Elmore James i Peter Green z Fleetwood Maciem. Shake Your Money Maker. To był pierwszy odcinek bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Thank you.
1: Right you are.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: W 2026 roku mija 25 lat od śmierci Johna Lee Hookera. Artysty, który stworzył jeden z najbardziej rozpoznawalnych języków historii bluesa. Z tej okazji na prośbę Polskiej Agencji Prasowej napisałem krótkie wspomnienie, taki krótki referacik dotyczący znaczenia twórczości Johna Lee Hookera. No i skoro już napisałem, to pozwolą Państwo, że zacytuję klasyka, a potem rozwinę się muzycznie. Hooker był mistrzem gitarowego boogie, ale jego boogie różniło się od wszystkiego, co grali inni. Było surowe, hipnotyczne i oparte na nieustannym pulsie przypominającym stukot kół pociągu. Nie trzymał się sztywno taktów ani schematów. Wydłużał frazy, skracał zwrotki, podporządkowując rytm opowieści. Wielu muzyków przyznawało, że granie z nim było wyzwaniem, bo przecież Hooker zawsze podążał własną drogą. Jego głos to inna zupełnie sfera, bo też niezwykły, tak jak gitara. Nie tyle śpiewał, ile opowiadał historię. Chropowaty baryton, taki można powiedzieć spiżowy, pełen pomruków i przeciąganych fraz, niósł w sobie autentyczność, której nie sposób było podrobić. No i nikt nie próbuje podrabiać Johna Lee Hookera, ale przecież dziesiątki, setki, a może i tysiące artystów próbowało przejąć część jego repertuaru i zinterpretować tę część po swojemu. I właśnie taką sferą twórczości i spuścizny Johna Lee Hookera zajmiemy się w tym wydaniu Bielszego Odcienia Bluesa. Zaczynamy od Bum Bum.

Bum Bum należy, jak sądzę, do jednego z najpopularniejszych elementów twórczości Johna Lee Hookera. No, ze względu chociażby na ten jakżeż atrakcyjny tytuł i powtarzającą się frazę. Ta wersja Bum Bum pochodzi z 1970 roku, a wykonawcą jest formacja CCS, czyli Collective Consciousness Society, prowadzona przez Alexisa Cornera, trwająca no, chyba 2-3 lata. Zrealizowali jeszcze drugą płytę długogrającą, a największym przebojem tej formacji była ich własna wersja Whole Lotta Love, Zeppelinów, które udało się wprowadzić zespołowi CCS chyba aż na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów. Myślę, że na drugim miejscu po Bum Bum, jeśli chodzi o popularność kopiowania tego utworu, znajduje się kompozycja zatytułowana Boogie Chillin'. Sądzę, że ta wersja hookerowa z Can't Hit, no to jest naprawdę ten wzorzec i punkt odniesienia, no ale zdarzają się, jak się okazuje, nadal jeszcze artyści, którzy chcą wracać do tego pulsu, do tego hipnotycznego rytmu i zrobić to po swojemu. W 2024 roku nagrał Boogie Chillin' Number 2. Jeff Mulder, który powrócił tym samym po jakimś dłuższym okresie milczenia z zespołem The Night Losers, no i umieścił Boogie Chillin' Number 2 na albumie zatytułowanym też bardzo atrakcyjnie I Ain't Drunk, nie jestem pijany.

0: boogie chillin'.
1: A teraz do zamierzchłej przeszłości, oczywiście w horyzoncie polskiego bluesa sięgniemy, bo wystąpi polski wykonawca, zespół Street Blues, którego w trzon stanowili dwaj muzycy bluesowi, czyli Jarek Sapcio-Sapieja i Tomek Cipas-Dziano. Występowali także jako duet Sapieja-Dziano, no a w tym właśnie 1989 roku udało mi się ich namówić na nagranie, które później znalazło się na pierwszym wolumenie albumu o tytule Bielszy odcień bluesa. No więc związek tego nagrania i z Hookerem, i z tytułem naszej audycji jest jednoznaczny. Bottle Up and Go, Street Blues.

Być może utwór zatytułowany Moody nie należy do aż tak popularnych, przejmowanych z twórczości Johna Lee Hookera jak poprzednie, ale postanowiłem też zająć się tymi mniej znanymi, natomiast dzięki nim przywołać artystów, być może, którzy są troszkę już zapomnieni. Usłyszymy Moody w wykonaniu Doyla Bramhalla, ale nie Doyla Bramhalla drugiego, tylko Doyla Bramhalla tatusia, pierwszego, tego wspaniałego teksańskiego perkusisty, kompozytora i wokalisty, który, jak mówi legenda, uczył śpiewać Stevie'ego Raya Vaughana. Moody, Doyle Bramhalla.

Okazuje się, że trudno jest zrobić audycję Pierwszy Odcień Bluesa bez udziału w niej Joe Bonamassy. No bo tutaj też Joe Bonamassa sięga do korzeni i też do twórczości Johna Lee Hookera z albumu Blues Deluxe, rok 2003, Joe Bonamassa i Burning Hell.

Oczywiście nie może zabraknąć w tym zestawie utworów przejmowanych przez innych wykonawców z repertuaru Johna Lee Hookera, grupy The Doors. Ich słynny numer Crawling King Snake tym razem zabrzmi w formie zremasterowanej z 2021 roku, no a oryginalnie znalazł się 50 lat wcześniej na płycie LA Woman. Crawling King Snake, The Doors.

Przypomnijmy teraz formację chyba dosyć już zapomnianą i rzadko prezentowaną. Także mówię to krytycznie o Radiu Baobab i Bielszym Odcieniu Bluesa. Cuby and the Blizzards. W latach, na przełomie lat 60. i 70. to, jeśli chodzi o kontynent europejski, był chyba najbardziej znaczący zespół, który przyznawał się do czystych bluesowych korzeni. I też skorzystał z twórczości Johna Lee Hookera. W wykonaniu Cuby and the Blizzards usłyszymy Hobo Blues.

Jednym z największych admiratorów twórczości Johna Lee Hookera jeszcze na początku lat 60. był Eric Burdon. No i nic dziwnego, że zespół The Animals w swoim wstępnym okresie twórczości śmiało korzystał z różnych numerów Johna Lee Hookera, a ja z tego zestawu wybrałem utwór zatytułowany I'm Mad Again, The Animals.

0: jeden z najbardziej dramatycznych utworów Johna Lee Hookera na zakończenie tej prezentacji jego repertuaru interpretowanego przez innych wykonawców. Serves you right to suffer, czyli zasługujesz na cierpienie, albo może tak na prościej, masz za swoje. Usłyszymy ten utwór w koncertowym wykonaniu zespołu J. Gale's Band, rok 1972, świetny koncertowy album Live Full House. A więc Serves You Right to Suffer, J. Gale's Band. Na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.
1: Serve you right to suffer, baby. Serve you right. You gonna live alone.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki. Blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: To wydanie bielszego odcienia bluesa jest efektem miłej niespodzianki, która spotkała mnie pewnego pogodnego poranka majowego 2023 roku. Niezwłocznie jak się obudziłem, zasiadłem do komputera, bo musiałem sprawdzić pewne bardzo istotne dla mnie nowiny, a tymczasem trafiłem od razu na przesyłkę, która zawierała muzykę. Muzykę fantastyczną, świetną. Gdybym był bluesmanem grającym i śpiewającym, to zapewne mógłbym sobie zaśpiewać. I woke up this morning and found beautiful music in my mailbox. Nie jestem jednak bluesmanem śpiewającym i grającym, tylko wesołym radiowym prezenterem. No i pomyślałem sobie, że z tą radością podzielę się ze słuchaczkami i słuchaczami, bo trzeba się dzielić wszystkim tym, co przynosi nam radość. Początek tej przesyłki, o której mówię, może od razu nadać słuchaczce czy słuchaczowi właściwy kierunek, że blues to właśnie blues jest.

Ten utwór nosi tytuł Last Time. Jego głównym wykonawcą jest Jimmy Rodgers. Gigantyczna postać w historii bluesa. Śpiewak, gitarzysta, harmonijkarz, współpracownik wieloletni Muddy'ego Watersa, autor takich znanych, no już w tej chwili można powiedzieć standardów bluesowych jak That's All Right czy Walking By Myself. Ten utwór natomiast jest autorstwa jego syna, Jimmy'ego Lane'a, czy też Jimmy'ego D. Lane'a, jak czasami się zwykło nazywać. Syna, który z ojcem wielokrotnie występował i nagrywał. Ale tak naprawdę firmuje tę płytę i to nagranie Bob Corritore, czyli harmonikarz, którego oczywiście słychać w tym nagraniu. To postać absolutnie niezwykła i myślę, że jedna z takich kluczowych we współczesnym bluesie XXI wieku, która pozwala nam mieć stały kontakt z prawdziwym, i mówię to z pełnym przekonania, właśnie z tym prawdziwym bluesem, zwłaszcza bluesem chicagowskim. O Bobie Corritore mówiłem już wielokrotnie, wspomnę tylko, że to jest harmonikarz i animator życia muzycznego, od wielu lat prowadzący w Phoenix w Arizonie klub muzyczny, który ściąga najwybitniejszych przedstawicieli bluesa współczesnego, zresztą nie tylko bluesa. A Bob korzysta z tych wizyt, rejestruje je i właśnie płyta, która tak mnie pochłonęła, jest efektem takiej działalności Boba Corritore. W latach 1992-2022, a więc w ciągu 30-lecia, powstało w tym klubie wiele wspaniałych nagrań i płyta zatytułowana High Rise Blues jest kolejnym zbiorem z tego właśnie niesłychanie bogatego zasobu. Tym razem Bob Corritore postanowił skoncentrować się na bluesie chicagowskim i zaprezentować swoje nagrania z największymi gwiazdami chicagowskiego bluesa. Na początku słuchaliśmy Jimmy'ego Rodgersa, a teraz pora na Magic Slima, który wspólnie z Bobem Corritore zaprezentuje utwór zatytułowany Buddy, Buddy, Friends. Autorem tego utworu jest znakomity saksofonista chicagowski A.C. Reed.

To był Bob Corritory z Magic Slimem. No, jeszcze kilka słów o tym człowieku, o tym artyście, harmonikarzu i animatorze życia bluesowego w Stanach Zjednoczonych. Urodził się w Chicago w 1956 roku, no i tam nasiąkał muzyką chicagowskiego bluesa. W 1981 roku przeniósł się do Phoenix w Arizonie i tam osiadł na czas dłuższy wspólnie ze znanym nam doskonale bluesmanem Louisiana Redem. Kiedy Louisiana Red na stałe przeniósł się do Niemiec, Bob postanowił ożywić bluesowe środowisko Phoenix w Arizonie i zaczął zapraszać do klubu o nazwie The Rhythm Room artystów, z którymi wcześniej zaprzyjaźniał się w Chicago. No i tak to się potoczyło. Do dzisiaj ów klub The Rhythm Room jest bardzo znaczącym centrum współczesnego bluesa, co niemal co wieczór odbywa się tam jakiś bluesowy lub około bluesowy koncert, a przynajmniej raz w tygodniu, jeżeli nie jest gdzieś w trasie, Bob Corritory właśnie tam występuje ze swoim house bandem. Jednym ze stałych współpracowników Boba jest Chico Crism, perkusista. Urodzony wprawdzie w Luizjanie i przez wiele lat później bębniący w Chicago, od 1987 roku przeniósł się do Phoenix i tutaj z Bobem Corritory wspólnie muzykują i pomagają innym artystom, którzy właśnie w klubie Boba występują. Oto wspólne nagranie Boba Corritory i Chico Crisma, a do tego jeszcze usłyszymy w nim gitarę słynnego Luthera Tuckera. To utwór, którego autorem jest właśnie Chico i tytuł tego utworu brzmi High Rise Blues. Tak zresztą jest zatytułowana cała płyta.

Jedyną kobietą w tym towarzystwie jest Coco Taylor. No, jedyną, ale za to naprawdę królewską. 29 Ways Williego Dixona to utwór, który teraz przypomnimy. Oczywiście w nagraniu tym brał również udział Bob Corritore.

0: wśród tych bardzo znanych nazwisk wielkich postaci bluesa znajdujemy także na albumie High Rise Blues kilka nazwisk mniej znanych. Wśród nich znajduje się również Manuel Arrington, który nie jest w zasadzie artystą bluesowym, ale był współorganizatorem życia muzycznego chicagowskiego, był entertainerem, był kimś, kto wprowadzał dobrą atmosferę w trakcie koncertów bluesowych. I to nagranie chyba świetnie oddaje ducha Manuela Arringtona. Utwór Candy Bars, czyli batoniki. To bardzo żwawa i kołysząca melorecytacja Manuela Arringtona. Candy Bars, Manuel Arrington.
1: This ain't nothing but the blues, expressed in a beautiful kind of way, through the interpretation of some candy bars. See how many you can recognize, okay? Look here. One payday, Mr. Goodbar, he had $100,000 in his pocket. So he decided he wanted him some good and plenty. And he didn't care if he got it now or later. So he went out and he found Miss Hersheybach. You know, the one with almonds. So the first thing he did, he took her up on Fifth Avenue. You know where the Clark Bar is located. Now, when he got her there,

Większości artyści, których odnajdujemy na albumie High Rise Blues, to muzycy grający już w niebiańskiej orkiestrze. Tak też się rzecz ma z Eddiem Taylorem Jr., który odszedł o wiele za wcześnie w 2019 roku. Eddie Taylor Jr. to oczywiście syn Eddiego Taylora seniora, który grywał w chicagowskich okolicznościach i z Buddy Guyem, i z Billym Gibbonsem. Zdarzały mu się też wspólne koncerty z Ericiem Claptonem czy Keithem Richardsem. Nic więc dziwnego, że nie mogło go zabraknąć również wśród muzyków, których zapraszał Bob Corritore do swojego klubu w Phoenix. Oto Eddie Taylor Jr. z Bobem Corritore w nagraniu Short-Haired Woman.

Sam Lay to też niezwykle barwna postać, jeśli chodzi o amerykańskie środowisko muzyczne, nie tylko czysto bluesowe. Urodzony w 1935 roku, utrwalił się w mojej przynajmniej świadomości najmocniej wtedy, kiedy był perkusistą Paula Butterfielda. No ale przecież grywał i z Howling Wolfem, i z Little Walterem, no a także przecież nagrał cały album z Bobem Dylanem, ów słynny Highway 61 Revisited w 1965 roku. Bob Corritore z Samem Layem wykonają kompozycję Jimmy'ego Reeda Honey, Where You Going?

jednym z najczęstszych gości Boba Corritori i w związku z tym jednym z najczęstszych artystów, z którymi mógł Bob nagrywać, jest John Primer. Jeden z tych, którzy dotrwali do XXI wieku. John Primer nie wymaga chyba specjalnej rekomendacji. Był podporą zespołów Williego Dixona, Muddy'ego Watersa, grał także z Magic Slimem, no i był także w Polsce. Ja mile wspominam jego koncert na Jimmy Way Blues Festival w Ostrowie Wielkopolskim. Z bogatego katalogu nagrań wspólnych Boba z Johnem Primerem usłyszymy utwór zatytułowany Why Are You So Mean to Me?

Przypomnę, że słuchamy nagrań z albumu zatytułowanego High Rise Blues. To zbiór utworów zarejestrowanych między 1992 a 2022 rokiem przez Boba Corritore. Nagrań, w których uczestniczyli znakomici chicagoscy bluesmeni. Wśród nich jest także Pinetop Perkins, jeden z najbardziej długowiecznych muzyków bluesowych z przełomu XX i XXI wieku. Świetny pianista, entertainer, no a także autor wielu smakowitych bluesowych piosenek, w interpretacji których Pinetop Perkins towarzyszył sobie nieodłącznie na fortepianie. Oto Pinetop Perkins i Bob Corritore w utworze Grinder Man.

0: Jingle bell, all right.
1: Wśród wielkich osobowości, z którymi Bobowi udało się wystąpić, zagrać i nagrać, był także sam Bo Diddley. W ich wspólnym wykonaniu usłyszymy krótką, ale bardzo konkretną piosenkę autorstwa Bo Diddleya zatytułowaną Little Girl.

Po gigancie pora na artystę mniej znanego. John Bream. Gitarzysta, wokalista, no generalnie rzecz biorąc bluesman. Też związany z środowiskiem chicagowskim. Myślę, że w sumie jednak największą sławę zdobyła mu jego kompozycja Ice Cream Man, która później została zarejestrowana przez zespół Van Halen. Ale na potrzebę albumu High Rise Blues Bob Corritore wybrał inny utwór z katalogu Johna Breama. Hard Pill to Swallow. John Bream i Bob Corritore.

Płytę zatytułowaną High Rise Blues, poświęconą chicagowskim artystom, którzy współpracowali w okresie 30-lecia 1992-2022 z Bobem Carytory, kończą dwa nagrania, nieco bardziej rozbudowane niż te, które zaprezentowałem poprzednio. Bo oto Sail a Ship Eddie'ego Clearwatera, świetnego gitarzysty i wokalisty, którego też mieliśmy możliwość zobaczyć i usłyszeć na festiwalu Rawa Blues kilkanaście lat temu. Oczywiście w tym nagraniu usłyszymy też harmonikę Boba Carytory.

Ten benefis chicagowskiego bluesa, który zgotował nam Bob Corritory, kończy nagranie zatytułowane Caught in the Act. Jest to wspólny popis Boba Corritory i Little Edda, czyli Edda Williamsa, tego, którego znamy jako przywódcę zespołu Little Ed and the Blues Imperials. Tym razem bez Blues Imperials, za to z Bobem Corritory. Na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa Caught in the Act. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab. A w pierwszym odcieniu bluesa wracam do jednej z poprzednich audycji, w której to opowiadałem, a Państwo razem ze mną słuchali potem wspaniałych nagrań, będących rezultatem pewnego zjawiska, które stało się początkiem tego, co przerodziło się w trwający ponad 20 lat cykl nagrań mających na celu wspomaganie charytatywnej organizacji Playing for Change Foundation. To jest organizacja, której celem jest tworzenie szkół muzycznych, edukacja młodzieży i wspieranie lokalnych społeczności poprzez muzykę. Przez te 20 parę lat fundacja założyła ponad 50 programów edukacyjnych w 16 krajach, pomagając prawie 40 tysiącom dzieci na całym świecie uczyć się muzyki. Oczywiście to wszystko było możliwe dzięki temu, że w tej akcji zaczęli uczestniczyć wielcy muzycy tego współczesnego świata. W poprzedniej audycji usłyszeliśmy wiele znakomitych nazwisk i nazw zespołów, no a w tej nie będzie gorzej. Warren Haynes dwukrotnie brał udział w nagraniach do akcji Playing for Change, a my usłyszymy wersję jego sztandarowego, można powiedzieć, utworu, czyli Soulshine. Warrenowi towarzyszyć będą m.in. wokalistka jamajska Roslyn Williams, perkusista nowojorski Peter Benetta i na harfie Paragwajczyk Juan Carlos Portillo.

Biko, ten hołd dla południowoafrykańskiego działacza Steve'a Biko to niewątpliwie jeden z najważniejszych wkładów Petera Gabriela do współczesnej muzyki. Ten utwór trafił też do biblioteki zestawu Playing for Change. Usłyszymy w nim samego twórcę, czyli Petera Gabriela, a dodatkowo jeszcze a towarzyszyć mu będą Angélique Kidjo i Michel Ndegocello.

Choć wszystkie wcześniej prezentowane nagrania mają w sobie bluesowe korzenie, to niewątpliwie to będzie bluesem w tym zestawie, bo to jest utwór Skin Deep z repertuaru Buddy'ego Guya, którego też usłyszymy w tej wersji. Obok niego Tom Morello, Billy Branch, Chris Stone, Kingfish Ingram i Ivan Neville.

Myślę, że śmiało można zaliczyć do zestawu superhitów wszechczasów utwór z repertuaru The Doobie Brothers, Listen to the Music. No, już sam tytuł nadaje temu utworowi ponadczasowe znaczenie, a przecież jest to też wspaniała melodia uzupełniona pięknym przekazem tekstowym. Doobie Brothers powrócili do oryginału swojego wielkiego przeboju w latach 20. XXI stulecia i nagrali ten utwór ponownie dla akcji Playing for Change. Towarzyszyli im między innymi japoński gitarzysta Char oraz francuski saksofonista Mathieu Hopitre. Listen to the music.

Zdarzają się też w Playing for Change nagrania, w których w zasadzie nie ma jakichś wielkich gwiazd. Do nich należy też słynna kompozycja Stevie'ego Wondera Higher Ground. Tutaj myślę najbardziej znaną postacią jest basista Reggie McBride, który kiedyś z Stevie Wonderem grywał i grywał prawie ze wszystkimi wielkimi tego muzycznego świata na przełomie stuleci. Poza nim usłyszymy japońskiego artystę Hiromitsu Agatsuma, który gra na japońskim tradycyjnym instrumencie shamisen, na równie tradycyjnym senegalskim instrumencie kalabas gra Mamadou Sarr, a na gitarze elektrycznej towarzyszy im także malijczyk Ibrahim Ag Al-Habib. Higher Ground.

Ten zestaw hitów wszechczasów zrealizowanych dla akcji Playing for Change zakończymy ikoną muzyki XX i XXI wieku, czyli Imagine Johna Lennona. I znowu nie mamy tutaj niezwykle znanych postaci. Gitarzystą i wokalistą jest izraelski muzyk Dawid Broza, a wśród towarzyszących mu artystów znajdujemy Paragwajczyka grającego na harfie Juana Carlosa Portillo, gitarzystę z Zimbabwe Luisa Mbalanga i kolejny głos z Kuby to Tula. Słuchali Państwo nagrań związanych z piękną, ważną i godną wspierania akcją Playing for Change. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: historycznym kontekście inicjatywa Playing for Change jest inicjatywą dosyć nową, no powiedzmy sobie szczerze, 21-wieczną. A przecież koncerty charytatywne, takie o zasięgu globalnym, mają znacznie dłuższą tradycję. Niewątpliwie najsłynniejszym i największym historycznie rzecz biorąc tego typu przedsięwzięciem było Live Aid. Live Aid 1985, czyli największy koncert charytatywny w historii muzyki. Miało to miejsce 13 lipca 1985 roku. Generalnie były dwa miejsca podstawowe, w którym rozgrywała się akcja muzyczna z publicznością. Po pierwsze był to stadion Wembley w Londynie, który mógł zgromadzić i zgromadził wówczas 72 tysiące widzów. No a drugim miejscem to był John Fitzgerald Kennedy Stadium w Filadelfii w Stanach Zjednoczonych. Tam zebrało się ponad 100 tysięcy widzów. Dodatkowe koncerty miały też miejsce w Australii, Niemczech, Japonii i w Holandii. Transmisje na żywo oglądano w ponad 150 krajach na całym świecie. Jak się mówi, było to wtedy około 1,5 miliarda mieszkańców naszego globu, co wówczas stanowiło 40% populacji Ziemi. I pomyślałem sobie, że przy tej okazji Playing for Change wspomnijmy też Live Aid. Oczywiście ograniczając się do tej części koncertów, które jakikolwiek związek mogą mieć z naszym cyklem, czyli z bielszym odcieniem bluesa. No więc tutaj pewna oczywistość oczywista się nasuwa, czyli fragment koncertu z John Fitzgerald Kennedy Stadium w Filadelfii, na którym wystąpił także Eric Clapton. Wykonał on wówczas trzy nagrania, White Room, She's Waiting i Layla, a towarzyszyli mu Chris Stanton na instrumentach klawiszowych, Tim Renwick na gitarze rytmicznej, Donald Doug Dunn na gitarze basowej, no i Phil Collins, który jako chyba jedyny artysta uczestniczył w obu koncertach, czyli i w tym w Filadelfii, i w tym w Londynie. No, wszystko to dzięki temu, że mógł korzystać z naddźwiękowych Concordów, które latały wówczas jeszcze nad Atlantykiem. Przypominam zatem, 13 lipca 1985, Eric Clapton na Live Aid w Filadelfii.
1: Thank you. A great, great, great rock and roll guitar player. Would you welcome, please, Mr. Eric Clapton?

0: Mniej znaną okolicznością bluesową związaną z Live Aid był występ B.B. Kinga, który został zarejestrowany, no i później też opublikowany na takim zbiorczym albumie, który prezentował całość materiału transmitowanego wówczas przez światowe telewizje. B.B. King nie grał ani w Londynie, ani w Filadelfii. Wówczas 13 lipca 1985 roku występował na słynnym holenderskim North Sea Jazz Festival w Hadze i wykonał wówczas cztery nagrania, z których trzy zostały zarejestrowane i są dostępne na płycie Live Aid. I są to następujące, znane z jego repertuaru utwory: Why I Sing the Blues, Don't Answer the Door i Rock Me Baby. B.B. King ze swoim zespołem z 13 lipca 1985 w ramach Live Aid. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: Hungry people around the world.

Dziękuję.

world, I want you guys to say Rock Me Again.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki. Blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: A w bielszym odcieniu bluesa wita patronki i patronów, słuchaczki i słuchaczy Jan Chojnacki. Wita klasycznie, bo klasycznie rozpoczniemy od bardzo klasycznego nagrania. Będzie to jedno z najistotniejszych nagrań w historii naszej muzyki. Crossroad Blues, Robert Johnson.

0: Czas jakiś temu przygotowałem i wyemitowaliśmy w pierwszym odcieniu Bluesa audycję poświęconą twórczości nagraniowej i koncertowej Carlosa Johnsona, bardzo zasłużonego dla naszego rodzimego także bluesowego poletka artysty, który jako jedyny w historii tych nagród otrzymał polskiego Fryderyka za nagranie dokonane w Polsce. On, artysta związany na co dzień z chicagowskim, żywym, prawdziwym bluesem. I wtedy sobie pomyślałem, że nazwisko Johnson to bardzo znaczący ślad w historii bluesa na świecie. No, nie ukrywajmy, głównie w Stanach Zjednoczonych. I tak też powstała koncepcja tej właśnie audycji, która będzie troszkę taką zabawą, czyli śledzeniem, jak nazwisko Johnson zaznaczało się poprzez dziesięciolecia w historii nagrań muzyki około bluesowej. Wybrałem ponad 10 Johnsonów i Johnsonek, bo będą także kobiety, które przewinęły się już zapewne wcześniej w różnych audycjach Radia Baobab i pierwszego odcienia Bluesa w szczególności, ale to będzie zbiór ich nagrań po raz pierwszy skompletowany w takim właśnie dziwnym dosyć, ale jak sądzę interesującym muzycznie układzie. Przyjąłem koncepcję, że Johnsonowie wystąpią alfabetycznie, to znaczy według kolejności alfabetycznej ich imion, tak żeby nie wartościować ich znaczenia dla naszej muzyki, ani też żeby nie nadawać im jakiegoś stygmatu mniej lub bardziej istotnego artysty. Zaczniemy od Alvona Johnsona, który w Polsce dosyć często bywał na przełomie stuleci. Dzięki Łukaszowi Gorczycy, który był szefem towarzyszącej mu orkiestry, zwiedził mnóstwo polskich klubów muzycznych, także wystąpił jako gwiazda bluesa w tym radiu, którego już nie ma i miałem okazję prowadzić jeden z jego koncertów. Otóż Alvon Johnson jest artystą, który świetnie potrafi robić wokół siebie medialny szum i tak zwany PR. Ma w swojej biografii jako jeden z najważniejszych punktów oznaczony moment, w którym współpracował ze słynną w przeszłości grupą The Coasters. Z tym, że kiedy próbowałem w biografii The Coasters odnaleźć ślad Alvona Johnsona, to jakoś mi się to specjalnie nie udawało. Ale żeby nie umniejszać znaczenia Alvona Johnsona dla dzisiejszej audycji, posłuchajmy po prostu jednego z jego nagrań, bo jest to bardzo sprawny, stylowy gitarzysta, który dziwnym zbiegiem okoliczności zdobył sobie miano króla bluesa w Rosji, a jest chyba prawie nieznany w rodzimej Ameryce. Oto Alvon Johnson w nagraniu The Blues Grew Up.
1: Gentlemen, and welcome to the show. We're having a roundtable discussion today to discuss the origins and validity.

Kolejny bluesowy Johnson to Big Jack Johnson. Niestety nieżyjący już, odszedł w wieku 70 lat w 2011 roku. Był bardzo wszechstronnym wokalistą, gitarzystą, grał na elektrykach, grał na akustyku, także na mandolinie. Zostawił po sobie sporo świetnych nagrań, a ja wybrałem z jego dorobku utwór zatytułowany Katrina, bo też w 2009 roku nagrał płytę pod tym tytułem, oczywiście poświęconą w całości tej tragedii, która nawiedziła wówczas Amerykę, a on przełożył swoje uczucia na bluesowe pieśni właśnie na tej płycie. Big Jack Johnson, Katrina.

W tym zastępie Johnsonów, którymi dzisiaj się zajmujemy, ten jest chyba jednym z młodszych, chociaż nie najmłodszy. Eric Johnson, Teksańczyk ceniony przez wszystkich znawców elektrycznej gitary, przede wszystkim jako niezwykły wirtuos. I też w zasadzie nie do końca związany z naszym bluesowym strumyczkiem. Chociaż tak jak każdy dobry teksański gitarzysta ma w sobie to przywiązanie do bluesowych korzeni. W 2017 roku Eric Johnson wydał album zatytułowany Collage. I z tej właśnie płyty wybrałem bardzo zresztą osobistą i nietypową wersję Rock Me Baby, Eric Johnson.

W tym zastępie Johnsonów myślę, że ten może być najmniej znany słuchaczkom i słuchaczom Pierwszego Odcienia Bluesa. Ernie Johnson to wokalista. Wokalista, który jest bliski zarówno bluesowi, jak i soulowi. W tym też gatunku nagrał kilka, wydaje mi się, bardzo przyzwoitych płyt i trochę się dziwię, że Ernie Johnson nie zyskał sobie szerszego uznania zarówno w środowiskach soulowych, jak i bluesowych. Mam ledwie jedną jego płytę, ale taką, do której lubię od czasu do czasu wracać, chociażby dlatego, że nagrań dokonano w jednym z najsłynniejszych studiów, w których grało się naszą muzykę, czyli w Muscle Shoals w Alabamie. Erniemu towarzyszyli też w tych nagraniach znakomici muzycy związani z tym studiem, m.in. David Hood czy Paul Lee, a do tego jeszcze słynna Muscle Shoals Horns, czyli słynna sekcja instrumentów dętych. Płyta nosiła tytuł In the Mood, a rozpoczynał ją utwór zatytułowany In the Mood for the Blues, Ernie Johnson.

Teraz kolej na najmłodszego w tym pochodzie Johnsonów, bo Jamie Johnson urodził się w 1975 roku, a więc wśród doświadczonych bluesmenów to młodziaczek. Chociaż Jamie tak naprawdę nie jest związany na co dzień z bluesowym środowiskiem. Jeżeli zajrzą Państwo do jego biografii, to okaże się, że jest on uważany za jednego z najznakomitszych współczesnych muzyków z krainy country. No i tam też odnosi największe sukcesy. Ma jednak w sobie to bluesowe przedszkole, które od czasu do czasu pozwala mu nawiązać także muzyczny kontakt z naszym środowiskiem. Kiedy w 2018 roku nagrywano album poświęcony pamięci Elmora Jamesa, zaproszono wówczas do współpracy także Jamie Johnsona, który przepięknie moim zdaniem wykonał własną wersję It Hurts Me Too, Jamie Johnson.

Kolej teraz na Johniego Johnsona. Według mnie to jedna z najbardziej zasłużonych postaci w ogóle dla muzyki XX stulecia, bowiem bez jego udziału Chuck Berry nigdy nie udostępniłby światu swoich fantastycznych rock'n'rollowo-bluesowych numerów. Johnny Johnson pozostawał zawsze w cieniu Chucka Berry'ego, zresztą miał oto do losu i do Chucka pewnie też pretensje, ale potrafili to docenić różni wielcy muzycy świata rock'n'rolla i bluesa i od czasu do czasu Johnny'ego Johnsona zapraszano do różnych zabiegów studyjnych czy też estradowych. W 1991 roku ukazała się płyta Johnny B. Bad, na której to Johnny Johnson zaprezentował swoją pianistykę rock'n'rollowo-bluesową i swój głos z udziałem kilku znakomitych współczesnych artystów, między innymi z Ericiem Claptonem. Oto Johnny Johnson w nagraniu zatytułowanym skromnie Blues numer 572. Na gitarze Eric Clapton.

Ten Johnson teoretycznie mógłby się znaleźć na szczycie programu dzisiejszej audycji, bo też urodził się jeszcze w XIX stuleciu. Mówię o Lonnie Johnsonie, znakomitym gitarzyście, skrzypku, wokaliście, pionierze powiązania jazzu z bluesem w pierwszej połowie XX stulecia. W 1948 roku Lonnie Johnson zyskał swój pierwszy i wielki przebój, który przyniósł mu także pewną komercyjną popularność i zasobność. Oto Tomorrow Night gra i śpiewa Lonnie Johnson.

Luther Johnson, znany przede wszystkim jako Luther Gita Jr. Johnson, to gitarzysta i wokalista wywodzący się z tego miejsca na mapie, które można uznać za jedno z najbardziej związanych z bluesem. Urodził się w Itabena w Mississippi, czyli no prawie w tym samym miejscu, w którym urodził się B.B. King. Urodził się w 1939 roku, ale od połowy lat 50. związał się z Chicago. Grywał z Magic Samem, z Muddym Watersem, z Johnem Lee Hookerem i z największymi tego bluesowego świata, ale nagrał też kilka własnych, bardzo zresztą dobrych, opartych o najlepsze wzorce bluesa z nad Mississippi płyt. Oto Luther Gita Jr. Johnson w nagraniu I'm from Mississippi, rok 1990.

W pierwszych dniach lutego 2022 roku dotarła do fanów bluesa smutna wiadomość, a w zasadzie dwie wiadomości tyczące jednej rodziny. W odstępie kilku dni odeszli wtedy z bluesowego świata bracia Jimmy i Syl Johnsonowie. Starszy Jimmy, urodzony w 1928 roku, i młodszy o 6 lat Syl, czyli Sylwester, podążali w zasadzie trochę własnymi drogami i dopiero w 2001 roku udało się pozyskać ich w studiu razem. I wtedy powstała płyta zatytułowana Two Johnsons are better than one, czyli dwóch Johnsonów to lepiej niż jeden. I oto właśnie tytułowe nagranie z tego albumu o tym, że dwóch Johnsonów to lepiej niż jeden.

Na koniec tej niezobowiązującej prezentacji nagrań bluesowych postaci, które nosiły czy noszą nazwisko Johnson, jeszcze dwie damy. Po pierwsze Shirley Johnson, którą ochrzczono w Chicago Sweetheart of the Blues. Oczywiście pozostawała zawsze w cieniu Coco Taylor czy Etty James, ale w rodzimym Chicago stanowiła zawsze ogromną atrakcję dla fanów bluesa, a dla znakomitej, znanej chicagowskiej wytwórni Delmark nagrała kilka równie świetnych płyt. I właśnie z jednej z nich, wydanej w 2002 roku, Shirley Johnson wykona teraz utwór o bardzo znaczącym tytule: The Blues is All I've Got. Blues to wszystko, co mam.

Kończymy spotkanie z wielką bluesową rodziną Johnsonów piosenką Wandy Johnson. Myślę, że Wanda Johnson może być nawet bardziej znana fanom bluesa w Polsce niż w różnych zakątkach Stanów Zjednoczonych, za co chwała agencji Delta, bo ona właśnie spowodowała, że Wanda Johnson kilkakrotnie u nas występowała. Na zakończenie tego benefisu poświęconego artystom bluesa o nazwisku Johnson, Wanda Johnson wykona utwór zatytułowany Walking Don't Cost Nothing, czyli spacer nic nie kosztuje. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Tu mówi do słuchaczy Radia Baobab Jan Chojnacki. Mówię jako ja, a także jako fan. Jako fan jednego z najwybitniejszych gitarzystów wszechczasów, czyli Eryka Claptona. Ta audycja i kilka następnych, które tym samym utworzą coś w rodzaju drobnego cyklu, jest poświęcona jemu, artyście, a także jego dziełu, ale nie do końca muzycznemu. Otóż w ubiegłym roku, 2007, ukazała się na rynku wydawniczym, niestety na razie tylko po drugiej stronie rzeki oddzielającej nas od tak zwanego Zachodu, biografia, czy raczej autobiografia, pióra właśnie Eryka Claptona. I chcąc przybliżyć słuchaczom szczegóły jego bardzo barwnego życia, zdecydowałem się, by tę autobiografię potraktować jako kanwę do muzycznej audycji Radia Baobab, bo to, o czym on sam pisze, będę relacjonował, ilustrując bogato różnymi nagraniami z równie bogatej, a może nawet jeszcze bogatszej skarbnicy nagrań Radia Baobab. Autobiografia, jak mówiłem, ukazała się jesienią 2007 roku, ale to nie jedyna rzecz, która sprawia, że w 2007 roku o Claptonie było dużo i dobrze mówione. Bowiem oprócz tego ukazała się dwupłytowa kompilacja zatytułowana Clapton Complete, która zawiera przekrój jego najważniejszych nagrań z całego jego dorobku nagraniowego. To po raz pierwszy udało się wykonać dzięki współpracy dwóch najważniejszych w jego życiu wytwórni płytowych, które postanowiły zjednoczyć swoje siły i tym sposobem dać słuchaczowi i fanom możliwość posiadania nagrań Claptona na jednym wydawnictwie. Ale to też nie wszystko, bowiem również w tymże 2007 roku odbył się kolejny Crossroads Guitar Festival, impreza organizowana przez Claptona, gromadząca najwybitniejszych gitarzystów współczesnych, rockowych, bluesowych, jazzowych. I jest to impreza czysto charytatywna, z której dochód przeznaczony jest na fundację, którą Eryk stworzył kilkanaście lat temu, a w wyniku działalności której powstał ośrodek na bardzo egzotycznej wyspie Antigua na Karaibach, ośrodek, w którym leczone są wszelkiego rodzaju uzależnienia. To oczywiście wynika z pewnych doświadczeń historycznych Claptona, który sam przeszedł drogę cierniową związaną z uzależnieniem i wychodzeniem z uzależnienia. No a poza tym jeszcze wydarzyły się takie rzeczy około Claptonowe. Ukazała się bowiem również książka autorstwa Patti Boyd, najważniejszej, czy jednej z najważniejszych kobiet w życiu Claptona, której ona opowiada o swoich relacjach z nim na przestrzeni kilkudziesięcioleci. I to jest dosyć ciekawy kontrapunkt do biografii, czy autobiografii raczej Claptona. Poza tym również ukazały się już w wydaniach gazetowych pewne relacje ze wspólnych losów innej kobiety, z którą Clapton był związany, mianowicie Lori del Santo, czyli matki ich jedynego, nieżyjącego już zresztą syna Conora. Zaczęliśmy tę audycję od I Feel Fine, bo tak też rozpoczyna się płyta, wspomniany album Clapton Complete. To był ten moment w życiu naszego ulubieńca, w którym był on już powszechnie uznanym i cenionym muzykiem sesyjnym, no a także powoli zaczął osiągać status supergwiazdy, i razem z innymi supergwiazdami ówczesnej muzyki brytyjskiej tworzył zespół
jeden z najsłynniejszych zespołów lat 60. grupę Cream.

Sunshine of Your Love. To było lato 1968 roku. Sukces grupy Cream wydawał się być nieunikniony. Płyta Disraeli Gears była dosyć wysoko na listach. Singiel z tym właśnie nagraniem Sunshine of Your Love też był komercyjnie uznany. Wszystko wskazywało na to, że grupa Cream rzeczywiście będzie ową supergrupą, która podbije cały świat. To nie szło w parze z zadowoleniem muzyków, czyli Gingera Bakera, Jacka Bruce'a i samego Claptona z ich wzajemnego, potrójnego pożycia, bo każdy z nich był w tym tercecie jednak przede wszystkim solistą. To się dawało słyszeć podczas koncertów. To również przekładało się na to, że poza koncertami ci trzej nie utrzymywali praktycznie ze sobą żadnego kontaktu. Nie potrafili być przyjaciółmi poza sceną. Jednocześnie też Clapton zdawał sobie sprawę, że być może ten kierunek, który obrała grupa Cream, nie jest tym, do czego on by chciał tak naprawdę dążyć, chociaż te dążenia miał jeszcze całkiem niesprecyzowane. We wrześniu 1968 roku, kiedy po turnie amerykańskim przyjechał do Londynu, spotykał się często z George'em Harrisonem i pewnego dnia George zaproponował mu, żeby pojechał z nim do studiów Abbey Road, gdzie właśnie Beatlesi pracowali nad nową płytą, bo chciałby pokazać mu, jak brzmi jego kompozycja, którą właśnie przygotowywali do nagrania, a być może, że dobrze by było, żeby Clapton zagrał w tym utworze na gitarze. Tak też się stało, choć Eric nie miał nawet ze sobą instrumentu i musiał grać na pożyczonej gitarze, oczywiście na gitarze George'a. Ten utwór nosił tytuł While My Guitar Gently Weeps.

26 listopada 1968 roku Cream zagrali ostatnie dwa koncerty w Royal Albert Hall w Londynie. Zanim jeszcze się te koncerty rozpoczęły, Clapton chciał uciec z Royal Albert Hall, ale potem, kiedy stanął na scenie i kiedy wspólnie z kolegami zaczęli grać, nagle okazało się, że to jednak miało jakiś sens i że wszystko to, co było poza nimi, to jednak w opinii samego Eryka była znacząca sprawa i muzycznie, i emocjonalnie. Jednakowoż to, co było między trzema muzykami, roztopiło się zupełnie, nie było już między nimi żadnej więzi poza estradowej i tak jak już wcześniej mówiliśmy, to był koniec grupy Cream. Jak mówi sam Eryk, po drugim koncercie w Royal Albert Hall nie było żadnego przyjęcia, nikt też nic nie powiedział. We just went our separate ways. Poszliśmy każdy swoją drogą.

This is Chris Rea, you're listening to Radio Baobab.

Kiedy Krym przestał istnieć, Clapton poczuł się wolny i początkowo wydawał się być bardzo szczęśliwy jako sideman w różnych innych przedsięwzięciach realizowanych przez innych artystów. Mniej więcej 2 tygodnie po ostatnim koncercie w Albert Hall zadzwonił ktoś ze Stonesów, chyba był to Mick, który zaprosił Eryka do nagrania telewizyjnej audycji zatytułowanej The Rolling Stones Rock and Roll Circus. To było bardzo intrygujące dla Eryka, ponieważ wśród wykonawców miał być również Taj Mahal, artysta, który wówczas bardzo wielką estymą Eryka się cieszył. No a poza tym byli John Lennon i Yoko i artyści z grupy Jeff Rotal i Marianne Faithfull i The Who, no więc sama śmietanka. Do tego jeszcze był klasyczny skrzypek Ivory Gitlis. No i to wszystko odbywało się pod dyrekcją Micka Jaggera, który był takim konferansjerem, a jednocześnie entertainerem, zapowiadał i był wodzirejem. Clapton zagrał na gitarze z Johnem Lennonem w utworze właśnie Beatlesów Year Blues, no a towarzyszyli mu Keith Richard na basie, Mitch Mitchell na perkusji i wspomniany skrzypek Gitlis na skrzypcach. Cała orkiestra nazywała się Winston Let High and the Dirty Max. Potem jeszcze Yoko coś tam dośpiewywała. Niestety, tak jak pisze Clapton w swojej autobiografii, Stonesi byli wówczas w dosyć marnej formie i wydaje mu się, że Mick Jagger, kiedy już przesłuchał taśmę z nagrania, postanowił nigdy nie wydawać tych nagrań. No i tutaj muszę Eryka poprawić, bowiem te nagrania są i są również w archiwum Radia Baobab. Oto wspomniany Year Blues.

Nie jestem przekonany, czy to była najwspanialsza wersja Year Blues, ale publiczności niewątpliwie podobała się. Wracajmy do wspomnień Claptona, ujętych w jego autobiografii. To był okres, w którym, kiedy opuścił Cream, troszkę pozwalał sobie na freelancing i kiedy spędzał czas ze swoim przyjacielem Steve'em Winwoodem, który mieszkał stosunkowo niedaleko od niego w takiej posiadłości Aston Tirrold w Berkshire Downs. To było zresztą miejsce, gdzie Steve jeszcze jako członek grupy Traffic komponował utwory do albumu grupy Traffic zatytułowanego Mr. Fantasy. Clapton często przyjeżdżał do Steve'a i pewnej nocy, kiedy siedzieli sobie i popalali, co tam mieli do popalania oraz brzdąkali na gitarach, ktoś zapukał do drzwi i wtedy okazało się, że przybył do nich Ginger Baker. Clapton był raczej zdezorientowany, a może nawet wręcz przerażony, bo wspomnienia ze współpracy z Gingerem w Cream nie były raczej pozytywne, jeśli chodzi o relacje międzyludzkie. On planował, że z Winwoodem uda im się zrobić coś niezwykłego, bo czuł z Winwoodem taką łączność programową, łączność spirytualną. No a tymczasem pojawia się Ginger, który budzi w nim nie najlepsze wspomnienia i skojarzenia. I tak trwało przez pewien czas. W końcu jednak Clapton zdecydował się na to, by oddać kierownictwo tej przygody w ręce Steve'a Winwooda. No i w ten sposób powstała grupa Blind Faith.

To było Presence of the Lord, nagranie, które należało do najważniejszych, jakie udało się przemycić Claptonowi do repertuaru Blind Faith. Zespół odniósł ogromny sukces, kiedy 12 czerwca 1969 roku wystąpili w Madison Square Garden w Nowym Jorku. Publiczność, krótko mówiąc, oszalała. No i nic dziwnego, bo byli tam sami fani Cream i Traffic i w związku z tym Clapton czuł, że jest wśród tych, którzy mają do niego pełne zaufanie. Mówię o publiczności. Tymczasem on sam nie był przekonany co do tego, że jest we właściwym miejscu, i poddał się takiej jakiejś dziwnej leniwości, lenistwu, jeśli chodzi o swoje uczestnictwo Blind Faith. Całkowicie przekazał kierownictwo zespołu Steve'owi, a sam stał się po prostu członkiem zespołu i swoją rolę ograniczał wyłącznie do tego, by być gitarzystą. Tournée Blind Faith sprawiło, że pieniądze płynęły pełnym strumieniem. Zespół wywindował album Blind Faith na szczyt amerykańskiej listy przebojów, ale to wszystko nie wpłynęło na lepszą integrację między członkami zespołu. Raczej wręcz przeciwnie. To wszystko zmierzało w stronę tego, że Clapton zerkał w jedną i w drugą stronę, a w momencie, kiedy jego przyjaciel Alan Pariser dał mu wstępne nagranie zespołu, który nazywał się Delaney and Bonnie, Clapton oszalał. Oszalał, bo okazało się, że są jeszcze muzycy, którzy grają prawdziwą muzykę amerykańską, muzykę amerykańskiego południa, bez schlebiania jakimkolwiek rockowym, jazz-rockowym, fuzyjnym standardom. I to sprawiło, że Clapton całkowicie poświęcił swoją uwagę temu właśnie przedsięwzięciu i wkrótce stał się członkiem wielkiej rodziny Delaney and Bonnie. Come on, come on, come on.

To była wiązanka rock'n'rollowych hitów Little Richarda, wykonywana przez Delaney and Bonnie and Friends, wśród których to przyjaciół był oczywiście Eric Clapton. Clapton wyznaje w swojej autobiografii, że tak naprawdę to Delaney Bramlett stał się katalizatorem tego, co sprawiło, że jest jednym z najbardziej uznawanych solistów na świecie, bo tak naprawdę on firmuje od tego czasu, czy to pod nazwiskiem Clapton, czy też pod różnymi pseudonimami.

swoje własne produkcje. To właśnie Delaney, jak mówi Clapton, Delaney Bramlett przekonał go, że powinien nagrać solowy album, a on, właśnie Delaney, on będzie go produkował. Tak naprawdę w tym czasie Clapton miał zaledwie jedną piosenkę własnego autorstwa i było to Let It Rain. Ale Delaney miał w zanadrzu sporo własnych kompozycji, a poza tym, no poza tym zapoznał Claptona z twórczością J.J. Cale'a. I tak to właśnie powstał pierwszy solowy album Eryka Claptona, zatytułowany po prostu Eric Clapton.

Te dwa nagrania kończą pierwszy odcinek naszej podróży po bezkresie twórczości gitarowej Erika Claptona. Te dwa nagrania to Let It Rain, własna kompozycja Erika, i After Midnight, kompozycja J.J. Cale'a, artysty i później przyjaciela naszego faworyta. J.J. Cale sprawił, że Eric zmienił swoje spojrzenie na estetykę gitarowego grania i do dziś twierdzi, że właśnie Jean-Jacques albo John, jak to woli Cale, jest jednym z najważniejszych artystów, którzy sprawili, że gitara brzmi, gitara rockowa brzmi tak, jak brzmi właśnie dziś, w XXI wieku.

Radio Baobab. A w Radiu Baobab wita Państwa Jan Chojnacki. Witam radośnie, bo to już drugie spotkanie w Radiu Baobab z autobiografią Eryka Claptona. Autobiografią, która ukazała się w jesienią 2007 roku w formie książkowej na świecie, tym zachodnim. No a dotarła do nas i chcemy ją przybliżyć, zanim jeszcze pokaże się w tłumaczeniu polskim. Chociaż co do tego, czy się pokaże, pewności oczywiście mieć nie można. Zatrzymaliśmy się w poprzednim odcinku, tym pierwszym, na tym momencie rozwoju kariery Eryka, w którym postanowił on zostać wreszcie artystą solistą. No bo dotychczas był raczej uczestnikiem przedsięwzięć bardziej zbiorowych, czyli był po prostu członkiem zespołu. The Yardbirds, John Mayer Blues Breakers, Cream, Blind Faith. No i ostatnio, a był to rok 1970, takiego przedsięwzięcia był uczestnikiem towarzyskiego, można powiedzieć. Grupa przyjaciół związanych z artystami Delaney and Bonnie. Delaney and Bonnie, małżeństwo Bramletów, oboje śpiewający, on dodatkowo jeszcze grający na gitarze i będący producentem, pociągnęli za sobą Eryka na trasę koncertową, zrealizowali zresztą wspólnie z nim płytę. No ale przede wszystkim tenże właśnie Delaney Bramlett namówił Sir Eryka Claptona na to, by został wreszcie solistą. Powiedział mu, i Eryk w to uwierzył, że nie może marnować tego fantastycznego daru, którym Bóg go obdarował, a ten dar przede wszystkim zyska na blasku wtedy, kiedy Eryk stanie na czele zespołu, kiedy będzie sam firmował swoje nagrania i kiedy przestanie być tylko gitarzystą, a stanie się wokalistą, gitarzystą, bandliderem, frontmanem. Przekonał Eryka do tego Delaney i już wkrótce, właśnie pod twórczym kierownictwem produkcyjnym Delaney Bramletta, nagrali wspólnie album. Album zatytułowany po prostu Eryk Clapton.

Blues Power, jedna z najważniejszych, jak twierdzi sam Clapton, piosenek na jego pierwszej solowej płycie. Ta nie była wymyślona przez Delaney i Bramletta, ale przez Leona Russella, człowieka, który wiele zrobił dla muzyki amerykańskiej, kalifornijskiej. No a tutaj przyczynił się również do tego, że Clapton uwierzył, że może być nie tylko artystą bluesowym, bo za takiego się dotychczas uważał, ale że ma również szansę w świecie muzyki, no najogólniej rzecz biorąc, rock'n'rollowej, bo przecież tak mówi jeden z wersów tego właśnie utworu. I bet you didn't think I knew how to rock and roll. Oh, I got the boogie-woogie right down in my very soul. There's no need for me to be a wallflower, 'cause I'm now living on blues power. I jak twierdzi Clapton, Leon Russell ten właśnie, te cztery wiersze wymyślił podczas wspólnego spaceru ulicami Los Angeles. Ten czas spędzony na zachodnim wybrzeżu i w LA Clapton wspomina jako coś bardzo ożywiającego, coś, co ogromnie wzbogaciło jego muzyczną świadomość. No ale przyszedł czas powrotu do Wielkiej Brytanii, a tutaj czekały go nie tylko radości muzyczne, ale i problemy. Problemy związane przede wszystkim z jego niepewnym stanem relacji damsko-męskich. Po raz któryś kolejny uświadomił sobie, że tak naprawdę najważniejszą kobietą w jego życiu jest Patti Boyd, wówczas Harrison, żona George'a. No ale była mimo wszystko niedostępna, bo ciągle ten związek jej z jednym z Beatlesów był bardzo mocny i Clapton nie potrafił przebić się przez ten mur. Wymyślił sobie nawet w pewnym momencie, że może łatwiej będzie mu dotrzeć do Patti, jeżeli zaprzyjaźni się z jej siostrą Polą. Co zresztą sprawiło, że przez pewien czas właśnie Pola stała się jego bliską, najbliższą kobietą, ale wbrew przewidywaniom i wbrew pozorom nie zbliżyło to Eryka do ukochanej Patti. Podczas pobytu w Wielkiej Brytanii zadzwonił do Eryka Carl Reddle. To był jeden z muzyków związanych z Delaney and Bonnie, Bramlettami, i powiedział mu, że zespół Delaney przestał istnieć i on, czyli Carl Reddle oraz Bobby Whitlock i Jim Gordon, klawiszowiec i perkusista, że są wolni i że jako sekcja chętnie stowarzyszyliby się z Erykiem i wspólnie z nim coś nagrali. Eryk ochoczo na to przystał, zaprosił ich do Wielkiej Brytanii i w jego posiadłości Hartwood zaczęli muzykować, próbować pisać nowe piosenki. No, a wieść o tym rozniosła się szeroko po całej Brytanii. Dotarła również do przyjaciela Eryka, do George'a Harrisona, który wówczas przygotowywał materiał na swoją pierwszą solową płytę, płytę zatytułowaną All Things Must Pass. Ten album produkował sam Phil Spector. Eryk bardzo był zafascynowany możliwością poznania Spectora, no a co dopiero zagrania pod jego kierownictwem. Zabrał więc swoich muzyków do studia i tam nastąpiło nagranie.

Roll It Over. To było jedno z dwóch nagrań zrealizowanych przez Phila Spectora podczas pracy nad płytą George'a Harrisona. Nagranie zrealizowane dla nowego zespołu Ericka Claptona, który to zespół jeszcze wówczas nie miał żadnej oficjalnej nazwy. I to było bardzo ważne spotkanie dla Ericka, zarówno pod względem muzycznym, bo było to spotkanie z Philem Spectorem. Było to też istotne z innych względów. Przypominam, był to rok 1970, kiedy kwitła jego skrywana miłość do Patty Boyd Harrison, a przecież Patty od czasu do czasu wpadała do studia i spotykali się wtedy oczyma, chociażby na chwilę z Ericiem. Kolejne istotne zjawisko, z jakim wówczas Clapton się zetknął, to była heroina. Właśnie wtedy po raz pierwszy dostał dawkę, której początkowo nie spożytkował, a którą zachomikował gdzieś w szufladzie w swoim domu. Wróćmy na chwilę jeszcze do sprawy Patty i do tego, w jaki sposób Eric starał się posiąść ją. Otóż w tym właśnie czasie w Londynie przebywał Dr. John, muzyk, który dla Erica znaczył bardzo wiele i którego cenił ogromnie. No ale również dowiedział się, że Dr. John może być w rzeczywistości nie tylko udawanym doktorem, ale że może znać się na wodu i może mu pomóc jako lekarz serc. Udał się więc nasz Eric do doktora Johna, przedstawił mu skomplikowaną swoją sytuację, czyli pożądanie żony swojego przyjaciela i poprosił go o radę, co zrobić, żeby Patty była jego. Doktor pokiwał głową ze zrozumieniem i wręczył mu małe pudełeczko plecione ze słomy, z nieznaną bliżej zawartością oraz powiedział mu, co ma mówić do ukochanej przy założeniu, że owe pudełeczko będzie mu cały czas towarzyszyło. Eric nie pamięta już, co miał przykazane i co mówił do Patty. W każdym razie z owym pudełeczkiem złożył jej wizytę i po tej wizycie był już prawie pewien, że będzie jego. Ośmielony takim rozwojem sytuacji, kilka dni później poszedł do George'a Harrisona i powiedział mu wprost: kocham twoją kobietę i chcę z nią być. George, mimo że musiał poczuć głęboko zadrę w sercu, potraktował tę sprawę w sposób niezwykle przyjacielski. Nawet starał się to obrócić w żart. Niemniej jednak sytuacja nie uległa dramatycznej zmianie i Patty nie wydawała się do końca przekonana. Eric chwytał się różnych sposobów, a przede wszystkim artystycznych. Kiedy wyjeżdżał do Stanów, Patty poprosiła go, żeby przywiózł jej stamtąd modne wówczas dżinsy z takimi naszywanymi na przodzie prostokątnymi kieszonkami i koniecznie zaznaczyła, muszą to być tak zwane dzwony, czyli bell bottom. Eric nie dość, że przywiózł jej takie spodnie, to jeszcze napisał o tym specjalnie dla Patty piosenkę.

Bell Bottom Blues, utwór oczywiście dedykowany Patty, stał się częścią większej całości, również dedykowanej Patty, a ta całość to podwójny wówczas, bo tak to w analogowym wydaniu wyglądało, album zatytułowany Layla and Other Assorted Love Songs. Layla to bohaterka mitologii związanej z tradycją islamu, na ślad której wprowadził Claptona jeszcze kilka lat wcześniej niejaki Ian Dulles, jego przyjaciel z Londynu, człowiek ogarnięty pasją poznawania tajemnic islamu, i on mu właśnie opowiedział o legendzie, o jednocześnie pięknym poemacie perskim opowiadającym o tragicznej historii miłości do kobiety o imieniu Layla, miłości nigdy niespełnionej. To niespełnienie było również udziałem Eryka w stosunku do Patty, stąd tytuł całego tego albumu. No i stąd również ten najważniejszy utwór na tej płycie. Eryk sądził, że Layla ostatecznie przesądzi o tym, że Patty zostanie z nim. Kiedy udało mu się wreszcie wrócić po trasie z Derek and the Dominos po Stanach do Wielkiej Brytanii, natychmiast zadzwonił do Patty i zaprosił ją do siebie, żeby posłuchać razem nowo nagranych piosenek i żeby zaprezentować jej właśnie ową Layla. Patty przyszła, słuchała, była wyraźnie wzruszona i przejęta, ale jak pisze sam Eryk, chyba to było za mocne przeżycie, chyba jeszcze wówczas obawiała się, że ta intensywność, z jaką Eryk podchodzi do niej i do całej otoczki, która wokół nich się wytworzyła, może być jeszcze zbyt niebezpieczna. I nie był to przełomowy moment w relacjach Eryk-Patty. Patty odjechała wkrótce z George'em Harrisonem. Pozostała pieśń, krzyk miłości, Layla.

Leila, czyli Patty, zdawała się być stracona na zawsze. Album, po którym sobie wiele Eric obiecywał, też był raczej komercyjnym klopsem. Nie do końca zresztą z jego winy. Głównie dlatego, że nie firmował tej płyty Eric Clapton, tylko nikomu nieznany Derek ze swoimi Dominoes. Te dwie rzeczy oraz inne kłopoty rodzinne, choroby i śmierć bliskich mu osób sprawiły, że Eric coraz bardziej popadał w nałóg i to ten najgorszy. Heroina stała się jego obrończynią przed wszystkim złem, co go otaczało. To, że dawki się zwiększały, to, że zaczął powoli tracić kontrolę nad sobą i nad najbliższą wówczas mu osobą, czyli jego dziewczyną Alice. To wszystko sprawiło, że przyjaciele zaczęli się naprawdę bardzo niepokoić przyszłością Erica i jako człowieka, i jako muzyka. Z pomocą przyszedł mu w 1971 roku George Harrison, który organizował wówczas w Madison Square Garden w Nowym Jorku wielki koncert na rzecz Bangladesz. To był czas, w którym w Bangladeszu nastąpiła wielka tragedia, wielki głód, katastrofa. I George Harrison postanowił tym koncertem i dochodem z niego pomóc tamtemu rejonowi świata i zmusił poniekąd Erica, by ten przybył do Nowego Jorku. Warunkiem, jaki postawił Clapton, było to, że już w hotelu w Nowym Jorku miała na niego czekać odpowiednia dawka heroiny. I tak też się stało, ale okazało się, że ta amerykańska jest tak słaba, że nie jest w stanie Erica postawić na nogi. Z pomocą przyszedł niespodziewanie ówczesny menedżer Beatlesów, Aaron Klein, który miał ze sobą lekarstwo na nerki, bowiem cierpiał właśnie na tę część swojego organizmu i po zażyciu kilkunastu pigułek Clapton na tyle poczuł się dobrze, że mógł wyjść na scenę i zagrał. Zagrał, jak sam mówi, fatalnie. Tak naprawdę nie bardzo pamiętał, co jest w repertuarze koncertu. Praktycznie był tylko ciałem, natomiast całą resztą był gdzieś w zupełnie innych rejonach. Po powrocie do Wielkiej Brytanii okazało się, że jest jeszcze gorzej. Wtedy ze swoją dziewczyną, z Alice, zamknęli się w Hartwood. Nie otwierali drzwi nikomu, żywili się wyłącznie czekoladą i jakimś junk foodem. W 1973 roku pomocną dłoń po raz wtóry wyciągnęli do niego przyjaciele. Tym razem był to Pete Townshend z grupy Who, który postanowił zorganizować specjalny koncert w Teatrze Rainbow w Londynie. Koncert, w którym Eric byłby główną postacią. Przyjaciele mieli nadzieję, że tym sposobem oderwą Erica od heroiny, a przyciągną go bardziej do tego, co tak naprawdę stanowiło o jego życiu, o jego sile, czyli do muzyki. Ten koncert też wspomina Clapton jako jakąś zupełnie zamgloną historię. Spóźnili się z Alice na początek, co sprawiło, że organizatorzy omal nie potracili wszystkich włosów, a spóźnienie było spowodowane tym, że ze względu na tak niezdrowy tryb odżywiania się Eric stracił zupełnie figurę i jego słynny biały garnitur nie mieścił się na nim, w związku z czym Alice musiała tuż przed wyjazdem rozpruwać pasek w spodniach po to, żeby Eric mógł się wcisnąć w słynny biały strój. To był rok 1973 i to była też zarazem ostatnia próba wyciągnięcia Erica z nałogu heroinowego przez przyjaciół przy pomocy muzyki.

0: Thank you.
1: Nie pomogli przyjaciele, nie pomogła muzyka. Eric coraz bardziej pogrążał się w nałogu. Na heroinę wydawał ponad 1000 funtów tygodniowo, co na dzisiejsze pieniądze przekłada się mniej więcej tak jak 1:8. Również mieszkająca z nim kobieta, czyli Alice Armsby Gore, także poddała się temu samemu nałogowi. I dopiero ojciec Alice, znany brytyjski dyplomata David Armsby Gore, polecił obojgu kurację odwykową, której poddali się i która, jak się okazało, przynajmniej w przypadku Eryka, była wybawieniem. Państwo, doktorostwo Pattersonowie przywieźli z Dalekiego Wschodu opatentowaną tamże metodę wychodzenia z nałogu heroinowego za pośrednictwem elektroakupunktury. I to okazało się, przynajmniej jeśli chodzi o heroinową stronę tego przedsięwzięcia, wybawieniem. Po prawie 4 latach przebywania w tak zwanej hibernacji, po tych zabiegach Eric powrócił do świata żywych, do świata przytomnych, a co najważniejsze, do świata muzyki. Kiedy po raz pierwszy po długiej przerwie spotkał się z Robertem Stigwoodem, swoim menadżerem i człowiekiem, który kierował jego wcześniejszą karierą, ten był już na to przygotowany i wręczył mu drogowskaz. Tym drogowskazem była podróż do Miami, do studiów nagraniowych Criteria. Wynajęty był już wówczas lokal, w którym miał Eric oraz jego przyjaciele muzycy zamieszkać, a był to 461 Ocean Boulevard. Ta nazwa później stanie się bardzo znana jako tytuł płyty zrealizowanej właśnie w Miami w studiu Criteria. Poza muzykami, instrumentalistami, mężczyznami, do zespołu dołączyła również kobieta polecona przez menadżera, Yvonne Ellman. Piękna, czarnowłosa i bardzo pociągająca. Między nią a Ericiem nawiązało się coś więcej niż przyjaźń, a Eric napisał dla niej taką piosenkę.

461 Ocean Boulevard. To nie tylko adres willi, w której mieszkali muzycy, ale to także tytuł albumu. Albumu, którym Eric powrócił do życia. To były dwa nagrania z tej płyty, Let It Grow i Give Me Strength. Może Państwo zauważyli, że Let It Grow kończy się dosyć charakterystycznym motywem gitarowym, charakterystycznie zaaranżowanym. Po latach Eric przyznaje, że spostrzegł, że dokładnie wówczas skopiował Stairway to Heaven grupy Led Zeppelin, zespołu, który bardzo, bardzo kiedyś krytykował. To była zupełnie inna muzyka niż ta, do której Eric przyzwyczaił swoich fanów. Nie było tutaj tych wzorcowych, fantastycznych solówek. Wszystko było dużo bardziej zrelaksowane. No i inaczej to brzmiało. To brzmienie było inne również dlatego, że Eric po raz pierwszy tak naprawdę zmienił gitarę. Przeszedł z Gibsona na Stratocastera, na Fendera. I właśnie wtedy też skonstruował sobie słynną gitarę o nazwie Blackie. To był składak. Kiedyś w Nashville kupił 6 gitar, za niewielkie zresztą pieniądze. 3 z nich sprezentował przyjaciołom, czyli Steve'owi Winwoodowi, Pete'owi Townsendowi i George'owi Harrisonowi, a z pozostałych 3 skomponował sobie jedną swoją ukochaną, Blackie. I właśnie na Blackie zagrał te 2 numery, które przed chwileczką wybrzmiały. Największym przebojem na płycie 461 Ocean Boulevard był utwór niebędący kompozycją Claptona i zresztą utwór, który początkowo według niego samego nie kwalifikował się do tego, by znaleźć się na albumie, bowiem pewnego dnia jeden z muzyków przyniósł album zespołu, którego nie znał, a mianowicie zespołu o nazwie Bob Marley and the Wailers. Była tam również kompozycja Marleya zatytułowana I Shot the Sheriff. Wszyscy muzycy byli za tym, żeby ją nagrać, no i do tego doszło, ale rezultat nie był specjalnie zachwycający, przynajmniej wedle samego szefa, czyli lidera, Eryka. Tymczasem, kiedy już płyta została wydana światu i utwór ukazał się na singlu, to był pierwszy wielki przebój po powrocie Eryka do świata żywych i do świata show biznesu.

I'm drifting high.

Swing Low Sweet Chariot. Piosenka słodka, piosenka zrelaksowana, piosenka wykonana przez człowieka, któremu nic nie grozi, który nie ma żadnych zmartwień, ot tak po prostu na luzie. Takie przecież to sprawia wrażenie. Trochę to wszystko mylące z perspektywy zwłaszcza lat. Tak to ocenia dzisiaj Clapton. Bowiem ten okres, a były to lata 74-75, to czas, w którym coraz bardziej pogrążał się w alkoholu. I tak naprawdę to był ten moment, w którym, jak teraz sądzi, stał się alkoholikiem. A okoliczności sprzyjały temu w sposób dosyć niezwykły. Otóż pieniądze, które zarobił Eric po nagraniu, wydaniu i sprzedaniu płyty Ocean Boulevard, sprawiły, że jego doradcy finansowi polecili mu wynieść się na jakiś czas z Wielkiej Brytanii po to, żeby troszeczkę uciec przed podatkami. Gdy jego menadżer Roger Forrester wynalazł mu piękne miejsce na wyspie zwanej Paradise Island, czyli rajskiej wyspie, gdzieś tam na Bahamach. Dom przepięknie położony nad plażą, ciepło, woda przyjemnie głaszcząca ciało, palmy szumią, no i raj, krótko rzecz biorąc raj, tak jak wskazywałaby nazwa tej wyspy. Dodatkowo jeszcze wokół kilka przyjemnych barów, a alkohol w każdej formie bardzo tani, przynajmniej dwukrotnie, a może nawet i trzykrotnie tańszy niż w Wielkiej Brytanii. No, cóż się dziwić, że w tych okolicznościach, kiedy nie trzeba było pracować, nie trzeba było jeździć w trasę na koncerty, kiedy o krok od miłego domu, w którym można było za chwilę zlec, były bary wyposażone bogato w różne atrakcyjne trunki, to bardzo tanie, no wtedy po prostu okazało się, że to jest to, co przeważa w życiu Eryka. I tak jak dziś to widzi, właśnie wtedy, w 1974 roku na Wyspie Rajskiej stał się alkoholikiem. Ten pobyt prawie roczny na Paradise Island był przerywany krótkimi wyjazdami na koncerty organizowane przez przyjaciół. Jednym z takich koncertów był koncert w Tulsa w Oklahomie. Poleciał więc na ich zaproszenie, ale już w samolocie tak się nabombił, tak się napił, tak się nawalił, że kiedy wysiadał z samolotu, czekała na niego lokalna policja, bowiem podczas lotu narozrabiał nieźle na pokładzie. Oficer, który go przywitał, zapytał: Are you Eric Patrick Clapton? Czy jest pan Ericiem Patrickiem Claptonem? Bo rzeczywiście Eric na drugie ma Patrick. W pijanym widzie Clapton wściekł się i zaczął wrzeszczeć na policjantów. Nikt na mnie nie mówi Patrick, nikt mnie tak nie nazywa i ty też nie masz prawa tak do mnie mówić. No i coś tam jeszcze dorzucił niecenzuralnego, co zaowocowało tym, że policja z Tulsy zawiozła go na komisariat i chcieli go po prostu zakuć i wtrącić do tiurmy. Eric tłumaczył im, również oczywiście w pijanym widzie, że tak naprawdę to on jest Eric Clapton, ten Clapton, co tak ładnie gra na gitarze i śpiewa różne piosenki, również o Tulsa i o Oklahomie, ale nikt mu nie wierzył, dopóki nie uprosił wreszcie któregoś z policjantów, żeby przyniósł mu gitarę, zagrał, zaśpiewał i policja z Tulsy przekonała się, że to on. Został zwolniony na krótko.

Rozgadałem się w poprzednim wejściu nieprzyzwoicie, ale tak to już jest, kiedy opowiadam o czymś, co mnie kręci, a wszystko, co związane z Claptonem, a zwłaszcza z jego muzyką, bardzo, bardzo mnie kręci. Ten okres na rajskiej wyspie, pełen rajskiego niebytu, związanego z tym, że prawie cały czas był pijany, od czasu do czasu przerywany był atrakcyjnymi wyjazdami na kontynent, zwłaszcza amerykański, na zaproszenie kolegów słynnych, równie słynnych jak sam Eric. Dwukrotnie grał ze Stonesami podczas ich amerykańskiego tournée, a także został wezwany przez Boba Dylana do studia, gdzie Bob nagrywał swoją nową płytę. Później okazało się, że był to album zatytułowany Desire. To było dziwne przeżycie dla Claptona. Okazało się, że jest jednym z pięciu wezwanych na to spotkanie gitarzystów, a oprócz niego w studiu jest jeszcze 20 innych instrumentalistów, wśród nich skrzypkowie, akordeoniści i jakieś jeszcze inne dziwne postaci, których już dzisiaj nawet nie pamięta. Potem, kiedy zaczęli grać, ogarnęła Eryka taka dziwna aura uroku, którą roztaczał wokół siebie Dylan, ale do końca nie był przekonany, że to, co gra, to jest rzecz właściwa, ani też nie czuł jakiegoś współuczestnictwa w czymś wielkim. Potem spotkał Dylana, który mu powiedział, że tak naprawdę z kilkunastu numerów, które wówczas nagrano, żadne mu się nie spodobało i będzie to wszystko realizował od nowa w zupełnie innej konfiguracji. Na szczęście jednak jeden z numerów, czyli Romance in Durango, z udziałem Claptona uchowało się i na płycie zostało pomieszczone, na albumie Desire. Potem Clapton odwzajemnił się Dylanowi i zaprosił go do nagrania wspólnie z nim czegoś na jego album. I tak powstał utwór Sign Language, który znalazł się na płycie No Reason to Cry.

Sign Language z albumu No Reason to Cry. Albumu, który w ocenie samego Eryka Claptona nie był najlepszym albumem w jego dorobku. Wręcz twierdzi, że realizowany był chaotycznie i bez pomysłu, a głównie to dlatego, że w pijanym widzie. Realizowany był natomiast w cudownym miejscu, bo w studiu, które wówczas należało do zespołu The Band, a studio owo mieściło się w jednym z najpiękniejszych zakątków Kalifornii, a dodatkowo jeszcze wypełniali je ludzie równie uroczy i równie przepiękni jak całe otoczenie przyrodnicze. Wśród tych dziwnych ludzi był właśnie Dylan, który dostarczył Claptonowi najlepszy numer na ten album, wspomniane i wysłuchane przed chwileczką Sign Language. Dylan nie mieszkał obok, ale postawił sobie namiot gdzieś w ogrodzie przy studiu i co pewien czas wpadał do muzyków biorących

Further On Up The Road. To jeden z ulubionych utworów Claptona, który był wykorzystywany podczas koncertów, zwłaszcza na Effect

efektowne tych koncertów zakończenie. I tak też zabrzmiał on efektownie, choć nie na zakończenie, podczas ostatniego koncertu grupy The Band, utrwalonego później przez Martina Scorsese w filmie The Last Waltz. O ile płyta poprzednia, o której rozmawialiśmy, czyli No Reason to Cry, była płytą, z której Clapton nie był zadowolony, o tyle następny album, zrealizowany w 1977 roku, a zatytułowany Slow Hand, był powodem do dumy. Nie dlatego może, że był zrealizowany przez lidera i pozostałych członków zespołu na trzeźwo, ale dlatego, że rolę producenta przejął na siebie słynny Glenn Jones. Człowiek, który pracował poprzednio z Rolling Stonesami i z grupą The Eagles, ale najważniejsze było to, że był to gość świetnie zorganizowany i umiejący utrzymywać dyscyplinę w studiu. I taką też dyscyplinę udało mu się, mimo pozornej niesubordynacji pijanych muzyków, utrzymać podczas realizacji płyty Slow Hand. Ciekawostka tycząca tej płyty związana jest między innymi z okładką. Na okładce jest kompilacja różnych zdjęć, niewielkich kadrów z różnych wydarzeń bieżącego życia towarzyskiego i nie tylko towarzyskiego Claptona i Patty Boyd. I wśród tych obrazków jest również fotografia zniszczonego Ferrari. Clapton wówczas jeździł różnymi Ferrari, zmieniał je co pół roku, zaraził się tym od George'a Harrisona i pewnego dnia wsiadł do któregoś z tych cudnych aut i wkrótce osiągnął prędkość 90 mil na godzinę, albo może i więcej. Wtem zza zakrętu wyskoczył truck, duża ciężarówka. Clapton gwałtownie skręcił kierownicą i wylądował na drzewie. Samochód był kompletnie zniszczony. On na szczęście uszedł z życiem, chociaż przez 2 tygodnie był mało przytomny, ale jedyną poważniejszą kontuzją był pęknięty bębenek w uszach. To jeśli chodzi o ciekawostkę natury ilustracyjnej, natomiast ciekawostką muzyczną jest to, jak Clapton opowiada o powstaniu najpiękniejszej piosenki na tej płycie, czyli piosenki Wonderful Tonight. Ale może zanim opowiemy tę historię, posłuchajmy tej piosenki, bo piękna to piosenka.

Wonderful Tonight. Piękna piosenka, prawda? Piękna i to w dodatku zdawałoby się taka przez kochanego mężczyznę adresowana do ukochanej kobiety, pełna liryzmu i gorących uczuć. Tymczasem Clapton opowiada o tym troszkę inaczej. Po pierwsze, jeśli chodzi o samą muzykę, to był wówczas w okresie takiego wewnętrznego wycofania, kiedy za nic w świecie nie chciał być bandliderem, a kimś tam w tle, kto plumka swoją muzyczkę i swoje melodyjki. I taka też melodyjka, wydaje mu się, jest myślą przewodnią utworu Wonderful Tonight. Natomiast co do słów, co do tekstu, który w połączeniu z muzyką sprawia właśnie takiego wrażenie, takiego lirycznego, to wrażenie jest błędne, bo napisał ten tekst raczej w złości, kiedy to nie mogąc doczekać się na Patty, strojącą się w coraz to nowe suknie i zmieniającą uczesanie przed wyjściem na jakieś przyjęcie, zeźlony tą sytuacją, Clapton wpadł do jej pokoju i wręcz krzyknął: no patrz, przecież wyglądasz świetnie, może się pośpieszysz, będziemy spóźnieni. Ona specjalnie nie zareagowała, więc Clapton zbiegł na dół, chwycił gitarę, coś tam poplumkał, a potem przez 10 minut napisał właśnie ten tekst, Wonderful Tonight. Życie bywa nieraz dziwnie interpretowane przez sztukę. O tym, co dalej działo się z naszym ukochanym Eryczkiem w następnym odcinku, a teraz jeszcze dwie piosenki z płyty Slow Hand. To moje ulubione piosenki z tej płyty, a będą to kolejno Lay Down Sally i Cocaine.

0: Thank you.
1: And this next one's called No Alibis.